0: są dwa z trzech pasów. W wypadku została ranna jedna osoba. Rosja ponownie atakuje Kijów. Nad ukraińską stolicą ogłoszono alarm, a obrona przeciwlotnicza odpiera zmasowany atak z użyciem dronów i rakiet balistycznych. Szczątki zestrzelonych bezzałogowców spadły m.in. w centrum miasta i na jego północno-wschodnich przedmieściach. W jednej z centralnych dzielnic wybuchł pożar. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Sprawa zbrodni wołyńskiej zostanie poruszona w czasie przyszłotygodniowej, wtorkowej sesji Parlamentu Europejskiego. Uwzględnione zostały propozycje polskich eurodeputowanych, by temat działalności ukraińskiej powstańczej armii na Wołyniu włączyć do debaty nad raportem dotyczącym postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino przytoczy teraz, czego konkretnie domagają się polscy europosłowie.
2: Eurodeputowani PiSu zgłosili 4 poprawki. Chcą m.in., by Parlament Europejski uznał UPA za organizację odwołującą się do ideologii nazistowskiej i wezwał Ukrainę do przeprowadzenia ekshumacji ofiar. Alternatywną poprawkę przygotowali eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i sprawozdawca raportu o Ukrainie Michael Galler. Chcą wpisać do raportu, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była niepotrzebną eskalacją, niezgodną z europejskimi wartościami. Łączą bezpośrednio z prawem Wołynia z europejskimi aspiracjami Kijowa. Wydaje się, że ta poprawka ma większą szansę na przyjęcie przez cały Parlament Europejski. Trwają rozmowy w tej sprawie z socjalistami i liberałami.
0: 38 milionów 800 tysięcy osób, tyle mniej więcej przebywa na co dzień w Polsce, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ale to eksperymentalny pomiar przeprowadzony przez GUS, bo do tej pory był wykonywany w inny sposób. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co wynika z tych badań?
3: W Polsce przebywa więcej osób niż wskazuje liczba mieszkańców obliczana przez GUS. Różnica to 1,5 miliona osób. Według urzędu ten eksperymentalny pomiar może być bardzo bliski rzeczywistości. Być może nawet bliższy niż tradycyjne badania.
4: Jak przeanalizujemy te informacje, które są przygotowywane przez różnego rodzaju firmy w oparciu o integrację danych z telefonii, kart, to ta liczba jest bardzo bliska.
3: Mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan. Dane pokazują też wzrost liczby cudzoziemców o blisko 215 tysięcy w ciągu roku. A trzeba pamiętać, że te dane uwzględniają jedynie osoby z numerem PESEL.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: O rosyjskiej dezinformacji w Polsce rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.
5: Rzeczywiste wydarzenia, fatalne decyzje dotyczące nadania imienia bohaterów UPA, jeden z jednostek wojskowych, one sprawiają, że teraz oliwy do tej ognia się dolewa bardzo łatwo, tak? I to jest problem, bo marzeniem Rosji, marzeniem rosyjskich służb było i jest jak największe napięcie między Polską a Ukrainą. To
6: nic prostszego niż teraz przeprowadzić jakąś prowokację, na przykład jakiś... No trudno to powiedzieć, ale pojawiają się takie sugestie, na przykład jakiś zamach na ukraińską kobietę z dziećmi i to podniesie sytuację do poziomu absolutnie niewyobrażalnego po obu stronach.
5: Musimy być operacyjnie na to przygotowani i nasze służby...
6: Ale macie takie podejrzenie?
5: To znaczy... Oczywiście tak, znając metody działania rosyjskich służb, jest to absolutnie wyobrażalne i obserwujemy też zainteresowanie ludzi, którym to zlecają rosyjskie służby, różnymi obiektami ważnymi z punktu widzenia polsko-ukraińskiego. Nie tylko obiektami wojskowymi, infrastruktury krytycznej, czy obiektami służącymi wsparciu wojskowemu dla Ukrainy. Polska jednak jest państwem, przez które 90% tej pomocy przechodzi przez cały czas. To obserwujemy też zainteresowanie różnymi miejscami, które z takiego punktu widzenia, jak mówi pan redaktor, mogą być wykorzystane. Nie, przecież są różne siedziby różnych organizacji, różne miejsca, które organizacji pomocowych, które można sobie tutaj wyobrazić. I nasze służby, ja nie mówię, że to jest jakoś uprawdopodobnione w tym momencie, natomiast my musimy wyprzedzać wydarzenia, musimy się liczyć z tym, że rosyjskie służby będą chciały to napięcie, prawdziwe napięcie, co tutaj dużo mówić, wykorzystać.
6: Panie ministrze, a obserwujecie polityków, którzy prowadzą, ja nie mówię oczywiście o jakichś ślepych działaniach operacyjnych, ale o obserwacji, którzy jak się zdają na tych animacjach robią gigantyczną popularność, a w przeszłości znani byli z rozmaitych powiązań rosyjskich.
5: Nie obserwujemy polityków, obserwujemy, służby obserwują tylko ludzi i ich działania, którzy są podejrzani, czy mogą być podejrzani o to, że przekraczają prawo, działają w obcym interesie, służą osłabianiu państwa polskiego.
6: Wzmacniania animozji polsko-ukraińskich z całą pewnością Polsce nie służy. Ukrainie również, służy Rosji.
5: Wszelkie radykalizmy, czy też działanie w obcym interesie jest przedmiotem zainteresowania służb. I wyraźnie tutaj rozróżniam, tu nie chodzi o polityków, tylko o to, że ktoś się sam uważa za polityka, czy nawet prowadzi działalność polityczną, nie znaczy, że to się wyklucza z inną działalnością, która musi budzić zainteresowanie służb, bo jest wbrew interesowi Polski.
6: Panie ministrze, potwierdzacie, że doszło do spotkania byłego prezydenta Andrzeja Dudy z generałem Arturem Kuptelem, szefem Agencji Uzbrojenia? Tak, takie spotkanie miało miejsce?
5: Nie wiem nic na ten temat.
6: Czyli nie ma pan żadnych szczegółowych informacji, jaki był cel tego spotkania? Czy do niego doszło? Medialne informacje są takie, że doszło do tego spotkania.
5: Ale zakładam, że spotkanie się z prezydentem Andrzejem Dudą, byłym prezydentem Andrzejem Dudą, czy też nawet z szefem Agencji Uzbrojenia, bo rozumiem, chodzi o generała Kuptela z Agencji Uzbrojenia, no nie jest jakimś przestępstwem, tak? Znaczy tutaj można to różnie oceniać, natomiast ja z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim się wielokrotnie spotykałem, gdy już był byłym prezydentem. Oczywiście nigdy nie byłem szefem Agencji Uzbrojenia.
6: No właśnie.
5: Ale samo w sobie jakby trzeba zadać pytanie Monowi, trzeba zadać pytanie byłemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale ja jakby nie widzę tutaj na razie niczego zdrożnego w takim spotkaniu.
6: Panie ministrze, co z raportem NASK? To znaczy miał być ujawniony kilka tygodni po tamtych wydarzeniach, no z końcówki kampanii prezydenckiej, a wciąż go nie mamy.
5: No ale to pytanie do NASK-u, do ministra cyfryzacji. NASK działa bardzo profesjonalnie, blisko współpracujemy z NASK-iem. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego jeszcze tego raportu nie ma. Być może wymaga jakiegoś dopracowania. Trudno mi powiedzieć, po prostu nie wiem.
6: Dobrze. Panie ministrze, to jeszcze pytanie o ukraińskich gangsterów, którzy mieli pracować dla polskich służb. Mowa oczywiście o braciach Aleksieju i Jewgeniu Rysiczowach. To jest, służby się zajmują tymi informacjami medialnymi. Sprawdzacie, czy tak było?
5: Ponieważ to się pojawiło w mediach, to oczywiście było to sprawdzane, natomiast kontekst tego był taki, że to były osoby, które bardzo dawno temu były wykorzystywane, czy służyły pomocą polskim służbom i to raczej o charakterze służbom policyjnym, tak? Także tutaj to jest tak, że tego rodzaju informacje trzeba osadzać w pewnych kontekstach.
6: Ale ten kontekst polityczny jest taki, że afera podkarpacka, a o niej mówimy, to jest wciąż afera, która przynajmniej w mediach społecznościowych żyje i o której się nieustająco mówi jako źródle materiałów, które mają służyć szantażowaniu polityków, samorządowców, nawet biskupów, bo to tam wszyscy mają być szantażowani tymi materiałami.
5: No, zajmowała się prokuratura, zajmowały się sądy, były wyroki w tych sprawach, więc tutaj jest tak, że ileś osób uważa, że jest jeszcze jakaś szara strefa w tej kwestii. Natomiast mówię, te wszystkie pytania do prokuratury i sądów, które tą sprawą się wnikliwie zajmowały i mówię, skoro były wyroki, zawsze tak jest, że afera jest głośna, a potem po kilku latach, gdy są różne wyroki, to już mniejsze jest zainteresowanie opinii publicznej. Ale zachęcam do tego zainteresowanych naszych internautów, słuchaczy, żeby sięgnąć do internetu, a media mogą zawsze pytać prokuratury i sądu i tam jest wiele informacji
6: tak,
5: na ten temat.
6: Opinię publiczną, czy nawet naszych słuchaczy fascynuje, czy rzeczywiście służby mogą posługiwać się ludźmi, którzy czerpią zyski z wykorzystywania kobiet, o tak bym powiedział, i to bardzo brutalnego. Ja już pomijam, że także zaangażowanych, chociaż nie powinno się tego pomijać, zaangażowanych wiele na to wskazuje w zabójstwa.
5: Co do zasady oczywiście nie powinny, natomiast te kontakty, jak się dowiedziałem, dotyczyły okresu 20 lat temu. Natomiast też chcę to wyraźnie powiedzieć, służby czy policja korzystają z bardzo różnych ludzi, żeby zwalczać przestępczość. Po to są instytucje świadków koronnych, po to są informatorzy, po to są ludzie, którzy działają pod przykrywką. Jeżeli chcemy efektywnie zwalczać przestępczość, to nie da się tego zrobić z ciepłego gabinetu i patrząc sobie przez okno, tak? Podkreślam, bardzo ofiarną, ciężką służbę policjantów, zwłaszcza z Centralnego Biura Śledczego Policji, no, którzy niekiedy muszą przenikać do środowisk przestępczych i rozmawiać z takimi ludźmi, których pan redaktor czy nasi słuchacze nigdy w życiu by nie chcieli spotkać.
6: Panie ministrze, informował pan ostatnio, że 9 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Białorusi zostało zatrzymanych i ma być wydalonych z Polski.
5: Już zostali wydaleni.
6: Tak, już zostali, a komunikat ABW, z komunikatu ABW wynika, że agencja rozpoznała mechanizm wykorzystywania ukraińskich uchodźców w Polsce do działań inspirowanych i finansowanych przez Rosję. Jaki to jest mechanizm? Możemy go opisać?
5: To jest mechanizm taki, żeby Ukraińców w Polsce, mamy ich, oczywiście ta liczba cały czas się waha, ale około 1 800 000, żeby wśród nich podważać zaufanie do obecnych władz Ukrainy, do prezydenta Zełenskiego, też budować napięcie polsko-ukraińskie. Więc to jest właśnie próba operacji wpływu na Ukraińców, którzy są w Polsce.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra Tomasza Siemoniaka. Cała rozmowa do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Nie faktów, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Witam, zapraszam. Polska poderwała myśliwce ze względu na zmasowany atak Rosji na Kijów. Nowy program ułatwi nam zakupy w aptekach. Teraz w ponad połowie placówek możemy wykorzystać tylko część recepty, a resztę zrealizować w innym punkcie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu zamknięte. Za chwilę szczegóły tej decyzji. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy została ostrzelona rakietami i zaatakowana dronami. Rannych zostało co najmniej 11 osób. Uszkodzone są budynki mieszkalne, a w centrum miasta zapalił się hotel. W związku z rosyjskim atakiem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało polskie i sojusznicze myśliwce oraz postawiło w stan gotowości naziemne systemy obrony powietrznej. Wojsko podkreśla jednak, że te działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Zakończenie pakietu CPN to bardzo zła decyzja, tak twierdzą politycy opozycji. Chodzi o obniżkę akcyzy i stawki VAT z 23 do 8% na paliwa, którą rządzący wprowadzili pod koniec marca w związku ze wzrostem cen spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Ze szczegółami nasz reporter w Faktach Jakub Rybski.
3: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że cieśnina Ormus powoli się odblokowuje, więc ceny paliw powinny się unormować. Zwracają też uwagę, że pakiet CPN mocno obciążał budżet państwa i nie można go było przedłużać w nieskończoność.
4: Trudno sobie wyobrażać, żebyśmy bez końca z pieniędzy wszystkich podatników dopłacali do tych, którzy jeżdżą samochodami, oczywiście rozumiejąc ich pewne rozgoryczenie.
3: Mówił mi Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Opozycja z kolei uważa, że decyzja o zakończeniu pakietu CPN miała odwrócić uwagę od awer rządu.
5: Być może w ten sposób będziemy mówili o wyższych cenach paliw, tym samym będą musieli próbować w jakiś sposób przykryć aferę szpitala południowego.
3: Tak twierdzi Marek Subocz z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy opozycji uważają też, że niższe ceny paliw powinny obowiązywać do końca wakacji.
6: Fakty istotne dla Ciebie.
2: W ponad połowie aptek w Polsce, czyli w ponad 6 tysiącach punktów od wczoraj, łatwiej zrealizujemy e-receptę. Tak jest efekt nowego programu, który pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Co dokładnie zmienia się z perspektywy pacjentów, to sprawdzał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
8: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
7: Rozmawiałem z Zofią Majewską, która wydaje leki i pyta pacjentów, jak chcą to podzielić.
9: Bo jeżeli ja widzę na recepcie 6 opakowań, to pytam pacjenta, ile potrzebuje, tak?
7: I ja wtedy mówię, że jedno?
9: Tak, no ja wydaję jedno, a kolejne tam, gdzie pacjent mnie sobie życzy.
7: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie. Aktualną listę wszystkich tych punktów mamy na rmf24.pl.
2: Po serii kontroli i dyskusji wokół warunków, w jakich przebywały psy, powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Przebywa tam w tej chwili ponad 270 psów. Jak poinformował wojewoda Małopolski, decyzja została wydana na wniosek właścicielki, która zrezygnowała z dalszego prowadzenia placówki. W sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Konieczny.
10: Po przeprowadzonej 26 czerwca kontroli stwierdzono naruszenia techniczne, m.in. w zakresie ogrodzenia, warunków dla młodych zwierząt oraz opieki weterynarii. W związku z tym wprowadzono czasowy zakaz przyjmowania nowych zwierząt i wydano nakazy naprawcze. Upały w kolejnych dniach wymusiły dodatkowe kontrole oraz interwencje służb, które pomagały w schładzaniu zwierząt. Schronisko zostało wykreślone z rejestru zakładów, co oznacza zakończenie jego działalności. Powiatowy lekarz weterynarii wezwał 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem do pilnego przejęcia psów i zapewnienia im dalszej opieki. Odbiór zwierząt będzie odbywał się pod nadzorem służb weterynaryjnych, a transport psów musi spełniać wymagane standardy. Adopcja zwierząt ze schroniska wciąż jest możliwa.
2: Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam znajdziecie informacje o potrzebujących nowego domu czworonogach.
6: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Trwają mecze 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Oczywiście obserwujemy je w faktach, a przed godziną rozpoczęło się spotkanie współgospodarzy. Na tablicy wyników USA, Bośnia i Hercegowina po przerwie na razie 1-0 dla Amerykanów. A jak wygląda mundial okiem eksperta? Patryk Serwański rozmawiał z byłym byłym piłkarzem, obecnie telewizyjnym ekspertem, Markiem Jóźwiakiem. Głównie o drużynie z Francji, która powszechnie zbiera świetne recenzje za swoje mundialowe występy.
11: Będziemy rozmawiać o mundialu, o tym, co już za nami i o tym, co nas czeka. Marek Jóźwiak, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Marku, Francja, wiadomo, że to bliski ci kierunek z uwagi też na twoją piłkarską przeszłość. Jak się patrzy na grę Francuzów na tym turnieju, ta lekkość w ich grze ofensywnej, no może robić wrażenie. Oni to nie powiem, że robią to od niechcenia, ale robią to z niezwykłą lekkością, niemalże z uśmiechem, kreują mnóstwo sytuacji i na razie są bardzo skuteczne.
12: Tak, no przede wszystkim no, ten potencjał przede wszystkim ofensywny reprezentacji Francji jest ogromny i to jest siła reprezentacji Francji, ponieważ no, z tyłu zawsze Francuzi dopuszczają do dwóch, trzech sytuacji, po których mogą stracić bramki. Natomiast ten potencjał ofensywny, mówię tutaj o Mbappe, o Lize, o Barkoli, o Due, o Usmanie Dembele, o Szerkim, to jest taki kapitał, który na tych mistrzostwach świata, myślę, że Francuzi potrafią wykorzystać. Na razie myślę, tak sobie jak oglądam to spotkania, szczególnie wczorajsze spotkanie, które wygrali 3-0, bo wszyscy myśleli, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie, no okazało się, że to Szwecja, no tak naprawdę była tłem dla reprezentacji Francji. Ta lekkość, o której mówiłeś, ten polot, ale przede wszystkim ta energia. Oni się, jak po raz pierwszy widzę Francję, która gra z uśmiechem na twarzy. Ich ta gra cieszy. Przebywanie na boisku i poza boiskiem sprawia im ogromną przyjemność i dlatego te wyniki są takie, a nie inne.
11: No i znakiem tej dobrej atmosfery w drużynie jest to, co działo się po bramce strzelonej przez Mbappé, który pierwsze co robi, to biegnie i wpada w objęcia trenera Didiera Deschampsa. To też jest takie pokazanie, że ta największa gwiazda Francuzów świetnie dogaduje się z trenerem.
12: Powiem szczerze, przeszedł metamorfozę od pierwszego meczu z Senegalem. Natomiast myślę, że ta sytuacja w tym sezonie w Realu Madryt być może nauczyła i popchnęła go właśnie do takiej zmiany wewnętrznej, do przeistoczenia się rzeczywiście w kapitana, który nie tylko strzela gole, ale też prowadzi zespół, kiedy piłkę stracą, kiedy potrafi się wrócić, zasekurować kolegów, potrafi powalczyć o tę piłkę. To jest jego taka przemiana wewnętrzna. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne i to jest z korzyścią dla reprezentacji, ale przede wszystkim z korzyścią takiej Jana Mbappe, ponieważ jest już w inny sposób odbierany, nie jako taki bufon, o którym wcześniej wszyscy wiedzieli, zapatrzonym tylko i wyłącznie w siebie i swoje statystyki, ale w zawodnika, w piłkarza, w człowieka, w kapitana reprezentacji Francji, który ma duży wpływ na kolegów, no i ci koledzy idą za nim. Dzisiaj tak, to jest taki zgrany kolektyw. Natomiast ta scenka jest bardzo fajna. Wiadomo, że Deschamps stracił mamę, wrócił z Francji po pogrzebie. Natomiast zobaczmy, szacunek piłkarza wobec trenera, ale szacunek również trenera wobec piłkarza. Kiedy schodził Kylian Mbappé, Didier Deschamps fajnie takie dwa ukłony zrobił w jego kierunku. To też pokazuje taki wzajemny szacunek i zrozumienie to, czego wcześniej w kadrze Francja, myślę, że w innych reprezentacjach nie widzimy, chociażby w pracy Niemiec. To gdzieś zostało zaburzone. W reprezentacji Urugwaju z Marcelo Bielsa konflikt na linii piłkarz trener. A więc widzimy, jak ta atmosfera wewnętrzna powoduje, że jedne zespoły po prostu mają z tym problem i kończą mistrzostwa, a drugie na tym budują właśnie swoją siłę.
11: No i myślę, że Paragwaj teoretycznie okej. Duży sukces, pokonali Niemców, będą napędzeni, ale tak jak patrzymy sobie na papier, no bo na razie tyle możemy spojrzeć, to nie ma podejścia do Francji.
12: Wiesz co, te mistrzostwa są zaskakujące dla mnie. Ta liczba drużyn, liczba rozgrywanych spotkań, te podróże, logistyka, na całe szczęście Francuzi akurat wygrali swoją grupę i zostali w Bostonie, no powoduje, że tak naprawdę tych faworytów jest niewielu, ale Francja rzeczywiście jest jednym z tych wielkich faworytów obok, myślę, Hiszpanii i Argentyny, bo to są zespoły, które dominują na mistrzostwach świata. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj Paragwaj mimo wszystko Francja po tym meczu ze Szwecją nabrała jeszcze chyba moim zdaniem większej pewności siebie. To jest zespół, zauważ, że oni absolutnie nie panikują. Nawet kiedy ci Szwedzi grali 5-4-5-1 czy 5-4-1 w tej defensywie niskiej, gdzie było bardzo ciężko przez te pierwsze 20-25 minut wejść w to spotkanie Francuzom, no to myślę, że te umiejętności indywidualne, ta szybkość, ta rotacja, te wyszkolenie, no i kapitalne Mikaela Olise, no to jest zawodnik, który wyrasta na gwiazdę tych mistrzostw. Ja mówię tutaj o Kylianie Mbappé, mówimy tu o Messim, ale moim zdaniem to jest chłopak, który będzie wielkim odkryciem. On już jest wielkim odkryciem na europejskich stadionach, natomiast mistrzostwa świata jakby udokumentują jego postawę, jego talent i ogromny wpływ na grę kadry Francji.
11: Bardzo też jestem ciekaw, wiesz, meczu, który też przed nami, Brazylia-Norwegia, bo obie te drużyny w 1/16 przeszły trochę w podobny sposób, to znaczy wygrały swoje mecze, uniknęły dogrywki, strzelając bramki w końcówkach i jedni i drudzy, mam wrażenie, że mogliby pokazać więcej, jeszcze nie pokazali, no ten potencjał oczywiście Brazylii jest ogromny, ale Norwegia też pokazała, że ten potencjał jest spory, gdzieś odżyją wspomnienia z rokiem 1998, bo tam Brazylia z Norwegią grała, to było jeszcze to pokolenie oczywiście wielkie. I Brazylijczycy przegrali 1-2, było to wielkie pokolenie z Ronaldo, Flo na przykład w Norwegii, więc wielkie gwiazdy, teraz też obie drużyny mają wielkie gwiazdy. Mówiło się, że Japonia to może być ten czarny koń, mówi się, że Norwegia to może być ten czarny koń, Brazylia trafia i na jednych i na drugich, a Norwegia mogłaby zaskoczyć tych Canarinhos, którzy jednak cały czas na jakimś hamulcu ręcznym jadą, mam wrażenie, że to nie jest taki totalny potencjał, który mogliby pokazać.
12: Przede wszystkim Brazylia z każdego meczu jest lepszym zespołem, moim zdaniem. Oni zdecydowanie lepiej grają, lepiej funkcjonują. To już nie jest tylko Vinicius Junior, na którym opierała się w pierwszych dwóch meczach gra reprezentacji Brazylii. To on był wiodącą postacią tej drużyny. Teraz jest Ryan, prawy pomocnik, bardzo młody chłopak. Też jest również jednym z niewielu, których nie znaliśmy tak naprawdę szerokiemu gronie publiczności. Ja myślę, że Brazylia będzie jeszcze zdecydowanie lepsza. Jestem ciekawy, jak z kontuzjami, bo pamiętajmy, że jest coraz więcej kontuzji w tej kadrze Brazylii. Lucas Paqueta szedł ostatnio z kontuzją, a więc no Casemiro, a więc no zawodnicy kluczowi i podstawowi. Natomiast myślę, że Brazylia w meczu z Norwegią to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Pamiętajmy, że Norwegowie nie przegrali jeszcze z Brazylią w ogóle w swoich potyczkach, a więc ja jestem ciekawy, jak ta Norwegia, bo tu zgadzam się z tobą, myślę, że Norwegowie w tym meczu spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej po nich z Wyżem Kości Słoniowej. Okazało się, że taka zimna, chłodna kalkulacja tych Skandynawów dała im zwycięstwo i awans. No i mają Halanda, gościa, który nie potrzebuje 10-15 sytuacji, on potrzebuje jednego, dwóch, trzech kontaktów w polu karnym i z tego zdobywa bramkę.
11: Na razie wydaje mi się, że w ciekawy sposób presję wytrzymują Meksykanie. No grają u siebie, więc tam ta presja na pewno jest ogromna, bo Meksykanie futbol kochają. Nie stracili jeszcze bramki na tym turnieju. Okej, może rywale nie byli jacyś niesamowici, ale to też buduje drużynę. Na razie nie tracimy. Udaje nam się przechodzić w kolejne mecze. Strzelamy bramki, jesteśmy skuteczni, nakręcamy się tym. Jest do tego ta wielka atmosfera w Meksyku. To może jeszcze jakieś kroki uda się Meksykanom wykonać.
12: Na razie ja widzę taką ogromną euforię wśród zawodników Meksyku i na trybunach. Te trybuny rzeczywiście pchają ten zespół do bardzo intensywnej gry. No wczorajszy ten mecz z Ekwadorem pokazał, że ten zespół potrafi grać i w ataku pozycyjnym, no i wyjść kapitalnie z kontrą, no bo widzieliśmy tą pierwszą bramkę Quinhosa, który moim zdaniem jest najlepszym zawodnikiem w tej chwili Meksyku. Młody Mora, 17 lat. Kolejne odkrycie. Myślę, że ten chłopak już długo nie pogra w Meksyku i będzie to kolejny transfer młodego zawodnika do jakiegoś klubu z Europy.
11: Ja tylko dodam, Mora w ogóle najmłodszy piłkarz na mundialu.
12: 17-letni chłopak, no więc no, to pokazuje, że tak doświadczony trener Aguirre no, potrafił zaryzykować i wystawił takiego młokosa na największą imprezę na świecie. Natomiast to Meksykanie rzeczywiście są drużyną, która na razie nas zachwyca, jeśli chodzi o taki entuzjazm. Natomiast ci przeciwnicy na razie no, nie byli najwyższego kalibru. Meksyk ma fajny zespół. Taka młodość połączona z doświadczeniem, bo Jimenez, środkowy napastnik, który strzeli bramkę, to już jest doświadczony gość. On wie, z czym to się wszystko je, jak to się składa, więc no, jestem ciekawy Meksyku w dalszej fazie rozgrywek.
2: Z byłym piłkarzem, a obecnie telewizyjnym ekspertem Markiem Jóźwiakiem rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Serwański.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To już jest ten czas, po kilkanaście minut po godzinie trzeciej, mówiąc precyzyjnie...

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Nie przygotowuję przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Waszyngton daje zielone światło dla stałej amerykańskiej obecności w Polsce. Takie informacje przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jest już nowa lista leków refundowanych, a na niej te dla osób z problemami kardiologicznymi oraz dla chorych na nowotwory. A już dziś rozpoczynają się Szturalia, czyli festiwal wspominający wybitnego polskiego aktora. Polska zbliża się do stałej obecności wojsk USA. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio poinformował, że Biały Dom daje zielone światło dla zmiany charakteru amerykańskiej obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą. Jednocześnie zaznaczył, że wstrzymana rotacja Brygady Pancernej najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona. Ostateczne decyzje w sprawie nowej formuły obecności wojsk USA mają zapaść po zakończeniu prac Pentagonu nad strategią dla Europy. Pozostajemy w Stanach, bo wszystko wskazuje na to, że to współgospodarze mistrzostw przejdą dalej w tym mundialu. Trwa mecz USA, Bośnia i Hercegowina. To już czas doliczony, a doliczonego czasu jest aż 10 minut. Na tablicy wyników 2-0 dla USA. Amerykanie mimo czerwonej kartki i gry w 10 nie tylko nie stracili przewagi, ale udało im się ją utwierdzić po raz kolejny, trafiając w siatkę rywala. Patrząc na statystyki, wydaje się, że mecz był bardzo wyrównany, ale prawdopodobnie to Amerykanie przechodzą dalej do kolejnej fazy pucharowej, a Bośnia i Hercegowina wróci do domu. Nowe leki dla osób z problemami kardiologicznymi oraz dla chorych na nowotwory znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywał do końca września. Komentarze lekarzy zbierał reporter RMF FM Michał Dobrowowicz.
3: Bardzo ważne według nich jest pojawienie się na liście nowych leków dla chorych na drobnokomórkowego raka płuc. To jest agresywna postać tego nowotworu. Tak to tłumaczy profesor Joanna Chorostowska-Wynimko.
4: I te leki istotnie przedłużają czas przeżycia, ale również poprawiają jakość życia pacjentów. To zwykle również oznacza, że pacjent po prostu wraca w dużym stopniu do normalnego funkcjonowania.
3: Na nowej liście refundacyjnej są też leki przeciwzakrzepowe, które chronią przed udarem mózgu, a także terapie m.in. dla kobiet z rakiem endometrium.
2: Dokładne informacje o nowym lipcowym wykazie leków refundowanych mamy na rmf24.pl.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Jest porozumienie spółki Centralny Port Komunikacyjny z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie budowy portu Polska w Baranowie na Mazowszu. Powstanie tam mega lotnisko, jedno z najnowocześniejszych na świecie. Porozumienie zakłada, że wielkie pieniądze trafią przede wszystkim do polskich firm.
6: To z jednej strony kredyty, pożyczki i do tego dochodzą możliwości poszerzania zdolności produkcyjnych polskich przedsiębiorców poprzez wejście kapitałowe.
2: Zapowiada prezes BGK Mirosław Czekaj. Pieniądze mogą trafić nie tylko do firm budowlanych.
7: Ta inwestycja zaangażuje kilkanaście tysięcy ludzi. Ci ludzie muszą gdzieś spać, muszą coś jeść, muszą się przemieszczać, muszą mieć też dostęp do jakiejś oferty handlowej i wszyscy, nawet najdrobniejsi przedsiębiorcy, piekarze, handlowcy czy sklepikarze będą mieli szansę skorzystać na tej inwestycji.
2: Mówi prezes CPK Filip Czernicki. Otwarcie lotniska planowane jest jednak dopiero za 6 lat. Pokazy filmowe, podtańcówka czy spotkanie w miejscu, gdzie kręcono kultową seksmisję. To tylko niektóre atrakcje ruszających już dziś Szturaliów. Wspomnienie wybitnego polskiego aktora odbędzie się m.in. w Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie wyświetlony zostanie inny kultowy film King Size.
8: Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski. Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni.
2: Zapowiadała Agnieszka Bolańska, rzecznik prasowa kopalni soli w Wieliczce. A Szturalia, przypomnijmy, rozpoczynają się już dziś i potrwają do niedzieli.
5: Fakty, które przeszły do historii.
2: Żądamy chleba, chcemy wolności. Transparenty z takimi hasłami pojawiły się 70 lat temu na ulicach Poznania. 28 czerwca 1956 roku wybuchł pierwszy bunt przeciwko komunistycznej władzy w Polsce. O jego kulisach Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z profesorem Rafałem Reczekiem z poznańskiego IPN-u.
9: Panie dyrektorze, gdybyśmy mieli może słuchaczom ogólnopolskim przypomnieć trochę taką małą lekcję historii w telegraficznym skrócie. przyczyny, przebieg i te najważniejsze wnioski.
10: Przyczyny były oczywiste, podobne jak w całym bloku komunistycznym, czyli budowanie modelu sowieckiego w krajach podporządkowanych Moskwie po zakończeniu II wojny światowej. W każdym z nich troszkę inaczej to wyglądało. Można powiedzieć, że eksperyment komunistyczny w Polsce nijak się nie przyjmował. Sam Stalin mówił o Polsce, przyrównując te próby budowania ustroju socjalistycznego, komunistycznego, że w Polsce tak socjalizm, komunizm pasuje do Polaków jak siodło do krowy czy do świni. To różne były powiedzenia, czyli widzimy, że nijak. Prawda? Jeden z polskich dowcipów tamtego czasu mówił, jaka jest różnica między demokracją a demokracją ludową, którą wprowadza Stalin i polscy komuniści. Różnica jest taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. No Polacy w żaden sposób nie chcieli na takim meblu siedzieć i dawali temu wyraz przez cały okres państwa komunistycznego. 56 rok, wszystko zaczęło się w Poznaniu. Moim zdaniem nie bez powodu. To w tym regionie skupiały się jak w soczewce wszystkie bolączki systemu komunistycznego, niewydolność gospodarcza, marnotrawstwo, bałaganiarstwo, odbudowa zniszczonej ojczyzny po zakończeniu wojny, gotowanie środków centralnych do różnych jej regionów i Wielkopolska tu jest traktowana po macoszemu, uznawana jako region bogaty i zasobny, dostaje mniej. Więc i ten współczynnik finansowy w naszym regionie jest znacząco inny. Walka z handlem, próba nacjonalizacji handlu, walka z handlem, ale i też industrializacja, to uprzemysłowienie, zmiana struktury miejsca, w którym żyjemy, czyli Wielkopolski z rolniczej, przemysłowej na przemysłowo-rolniczą. Do tego dochodzą te trudności gospodarcze. Ten eksperyment komunistyczny w żaden sposób się nie udaje i zakłady Cegielskiego są tego najlepszym przykładem. Zawyżone normy pracy, wyścig ten, który jest tym wyścigiem o jak najlepsze wyniki, ale tak naprawdę nie o jak najlepszą jakość i ilość tego produktu. Brak tego, co dzisiaj nazywamy logistyką i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, czyli nierytmiczność dostaw. To, o czym mówią robotnicy poznańskich zakładów, że 2 tygodnie w miesiącu oni chodzili po zakładzie, sprzątali, robili jakieś drobne rzeczy, bo nie było materiałów, nie było jak wyrobić normy, a potem przychodziły prefabrykaty, materiały, oni musieli pracować po kilkaset nadgodzin, z których to mieli brany wysoki podatek. Jeśli nie wyrabiali norm akordowych, które były założone, bo nie mieli jak pracować, no to mieli gołą pensję, czyli ci robotnicy, którzy pracowali w tym zakładzie o takim arystokratycznym charakterze, w zakładzie, w którym praca w dwudziestoleciu międzywojennym była nobilitacją, gdzie pracujący tam mężczyzna utrzymywał całą wielodzietną rodzinę, a żona prowadziła dom, wychowywała dzieci, wykonując tą ciężką i odpowiedzialną pracę. I w bardzo wielu polskich domach ten model funkcjonowania po wojnie się jeszcze nie zmienił. Czyli ten mężczyzna, który utrzymywał jeszcze 5, 6, 7 lat temu, to tutaj w tym przypadku, przepraszam, więcej, bo 11, czyli przed wojną jeszcze, no to powiedzmy z 15 lat temu 20, całą rodzinę, on teraz nie był w stanie tej rodziny utrzymać. I mamy wspomnienia tych, którzy protestowali na ulicach Poznania, że to zawołanie chleba i wolności to nie było coś na wyrost. To wołanie o chleb, czyli ten podstawowy produkt na stole każdego Polaka, to jest coś, co skłoniło ich do tego, by wyjść na ulicę. I te hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne, a wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo. Czyli ten moment, kiedy ta arogancja władzy, jej pycha dochodzi do zenitu, przesila się to i robotnicy 28 czerwca wychodzą na ulicę, by protestować.
9: Panie dyrektorze, gdybyśmy mieli może tak też wyliczyć najważniejsze wydarzenia z tego 28 czerwca, gdyby pan miał tak powiedzieć, pana zdaniem, co wtedy było takimi kluczowymi na mapie Poznania miejscami, punktami?
10: Ja powiem tak, sam fakt protestu, to już jest coś ważnego, bo jeszcze kilka lat temu w komunistycznej Polsce, w okresie stalinowskim, taki protest zakończyłby się krwawą pacyfikacją jeszcze krwawszą niż ta, która miała miejsce, a ci, którzy później byli sądzeni, zostaliby skazani na wyroki śmierci. Więc po pierwsze sam fakt protestowania. Dwa, przygotowanie tego protestu w taki sposób, bo ci robotnicy mieli rozmowy w Warszawie, które nie przyniosły skutku i oni zakładali, że jeśli się nie powiedzie ta forma dialogu, to trzeba protestować, wyjść na ulicę, upomnieć się o swoje prawa. Ale upomnieć się szybko, bo w tym czasie trwają międzynarodowe targi poznańskie, czyli mamy możliwość umiędzynarodowienia tego protestu. I kiedy oni już wychodzą, kiedy gromadzą się na placu Mickiewicza, dzisiejszym wówczas tak zwanym placu Stalina w centrum Poznania, ale nie tylko takim topograficznym, ale w centrum Poznania takim decyzyjnym, bo tam była Miejska Rada Narodowa, ale co najważniejsze, Komitet Wojewódzki PZPR, dzisiaj Muzeum Szyfrów Enigma, to centrum władzy w Polsce leżało tam, gdzie swoją siedzibę miała partia komunistyczna. To partia decydowała o obliczu państwa, a nie władze administracyjne. I te 100 tysięcy ludzi, to jest coś fenomenalnego. Potem oni się rozchodzą. Część idzie na więzienie, ale część idzie na ulicę Kochanowskiego i to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, najważniejszy moment, bo tam polewa się krew. Tam padają pierwsze strzały w stronę tych robotników. To w tych okolicach ginie symbol poznańskiego czerwca, czyli Romek Szczałkowski. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch symbolicznych momentach, czyli zrzucenie tej aparatury zagłuszającej z dzisiejszej siedziby ZUS-u, dawniej ubezpieczalni przy skrzyżowaniu Mickiewicza i Dąbrowskiego, czyli taki protest przeciwko zakłamaniu władzy komunistycznej i ograniczaniu możliwości docierania do rzetelnej i wiarygodnej informacji. I też ten przemarsz na międzynarodowe targi poznańskie, gdzie oni idą z tym zbroczonym krwią sztandarem i pokazują światu. I te ikoniczne zdjęcia mamy w prasie międzynarodowej tej krajów zachodnich, prawda? Oczywiście niekomunistycznej. I tutaj mamy to pokazanie tych robotników. Co więcej, to byli robotnicy, rzekomo w imieniu których ta władza sprawowała władzę, rządy, bo ona mówi, że jest władzą robotniczo-chłopską, prawda? No i tutaj ona pokazuje, że tak naprawdę dla niej ważny był tylko jej interes, to znaczy utrzymanie władzy i status quo, a nie dobrostan tych, w imieniu których rzekomo sprawuje władzę.
9: Kto na władzę nosi rękę? Jak to się odnosi do tego?
10: No tak, to haniebne słowa Józefa Cyrankiewicza. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciwko władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w imieniu i dla dobra klasy robotniczej, to wprost pokazywało, jak władza będzie traktowała i rozprawiała się z tymi wszystkimi, którzy poważą się przeciwko niej wystąpić. I mamy tego później przykłady. W grudniu 70 roku, w czerwcu 76 stan wojenny, wcześniej to było to ten Berlin Pilsno, ta Czechosłowacja, czyli blok komunistyczny nie pozwalał na żadne przejawy swobód i wolności. Krwawo rozprawiał się z wszystkimi swoimi przeciwnikami. Te słowa Józefa Cyrankiewicza nigdy mu w Poznaniu nie były zapomniane, ale w kolejnych latach Polski Ludowej się urzeczywistniały, a Poznań, warto o tym pamiętać, pierwszy z polskich miesięcy, pierwszy z miesięcy na drodze do wolności, tej, która dochodzi w 89. My dziś o robotnikach pamiętamy, jesteśmy im za ten heroizm i walkę wdzięczni.
2: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat od profesora Rafała Reczeka z poznańskiego IPN-u.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. Tu nasz wakacyjny program.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

0: lata.
1: Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Kowski, zapraszamy.
2: Witam, zapraszam. Rośnie bilans ofiar po rosyjskim ataku na Kijów. Po zawaleniu się wielopiętrowego budynku pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Koniec pakietu CPN może oznaczać wzrost cen na sklepowych półkach, tak przewidują eksperci. A w Krakowie po raz kolejny rusza wakacyjna akcja skierowana do krwiodawców. Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. Doszło także do pożaru hotelu przy centralnym bulwarze Szewczenki. W jednym z bloków zawaliło się 6 kondygnacji, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Mieszkańcy schronili się w stacjach metra. Polskie i sojusznicze myśliwce tymczasem zakończyły już poranny dyżur związany z rosyjskim atakiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że samoloty wróciły do baz, a podczas działań nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Teraz informacje zza oceanu, bo wszyscy trzej współgospodarze mundialu, czyli USA, Meksyk i Kanada, awansowali do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepiej spisują się Meksykanie, którzy wygrali wszystkie mecze i nie stracili jeszcze ani jednego gola. Na ćwierćfinał zagrają z Anglią. Amerykanie zmierzą się z Belgią, a Kanada po zwycięstwie nad RPA z Marokiem. Teraz informacje z kraju. Front burzowy przemieścił się z Polski nad Białoruś. Zgodnie z zapowiedzią około godziny 3 nad ranem przestały obowiązywać w Polsce ostatnie alerty burzowe. Teraz czeka nas też ochłodzenie w całym kraju, czyli wyczekiwania chwila oddechu. Strażacy jednak dalej będą zmagać się ze skutkami wieczornych burz. Przypomnijmy, tylko w Lubuskiem i w Wielkopolsce interweniowali w sumie ponad 600 razy. Aktualne ostrzeżenia IMGW dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wody i jeszcze do rana obejmują całą wschodnią Polskę. Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się teraz, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. Igor Skrzypek w faktach. Co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce?
3: Droższe paliwa to droższy transport. Droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
4: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
3: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
4: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
3: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: A w nich przenosimy się teraz na zupełnie inny rynek, bo w krajach Unii od wczoraj obowiązuje nowe cło w wysokości 3 euro na małe przesyłki spoza wspólnoty. Komisja Europejska przekonuje, że ma ono ograniczyć napływ tanich produktów, głównie z Chin, i wyrównać szanse europejskich firm. Co to oznacza dla zwykłych konsumentów, to wytłumaczy nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
6: 3 euro nie będzie naliczane za całą paczkę, ale za każdy rodzaj towaru, który się w niej znajdzie. Jeśli zamówimy na przykład 5 identycznych koszulek, zapłacimy 3 euro, ale jeśli w jednej przesyłce będą t-shirt, buty i słuchawki, opłata wyniesie 9 euro. Komisja Europejska nie ukrywa, że koszt nowych opłat może zostać przerzucony na konsumentów, czyli że zakupy na chińskich platformach internetowych będą droższe. Nowe cło w wysokości 3 euro ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu wejścia w życie unijnej reformy celnej, która zastąpi je standardowymi stawkami celnymi zależnymi od rodzaju towaru.
2: Oddaj krew, odwiedź gastro. Pod tym hasłem w Krakowie po raz 6 już ruszyła wakacyjna akcja. Ta docenia tych, którzy dzielą się tym drogocennym płynem.
7: W praktyce to wygląda w ten sposób, że odwiedzając punkt albo regionalnego, albo wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, po oddaniu krwi, poza tym takim tradycyjnym zestawem różnego rodzaju prezentów regeneracyjnych, otrzymujemy kupon. Na tym kuponie są wydrukowane logotypy wszystkich lokali biorących udział w akcji. akcji i z tym kuponem możemy odwiedzić je wszystkie i w każdym z nich coś pysznego dostaniemy. Kupon można realizować aż do końca roku.
1: Co to są za posiłki, napoje? Jak to wygląda?
7: Tak naprawdę każdy z lokali sam decyduje o tym, co chciałby podarować. W niektórych miejscach to będzie jakiś kawałek pizzy, gdzieś będzie kawa, jakiś deser, frytki, czasami jakiś inny napój. Tak naprawdę 43 lokale w tym roku, bo mamy rekord i każdy tak naprawdę coś oferuje innego od siebie.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu inicjator akcji Krzysztof Dąbrowa.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Już zaczyna się nowy dzień, już jest poranek, drugi dzień lipca 2020.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Złap klimat festiwalu Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: A te zebrali dla nas Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
3: Witamy.
4: Gwałtowne burze w Polsce.
3: W porannych faktach raport ze Świętokrzyskiego i Mazowsza.
4: A potem Kijów, który w nocy znalazł się na celowniku Rosjan.
3: W zmasowanym ataku zginęło co najmniej 5 osób, ponad 30 zostało rannych.
4: Stany Zjednoczone, Anglia i Belgia świętują.
3: Wywalczyły awans do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata.
4: Jest 6, to poranne fakty RMF FM. Burze znów przetoczyły się przez Polskę, grzmiały na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w Świętokrzyskiem.
3: Strażacy w tym ostatnim regionie interweniowali prawie 400 razy. Nawałnica uszkodziła ponad 40 dachów, podtopionych zostało prawie 100 budynków.
4: Burza przeszła także nad Warszawą, dając się tam mocno we znaki kierowcom.
5: Dawno nie było takiego deszczu, takiej sytuacji.
6: Dawno, walczymy dalej.
5: Dużo wody na jezdni po prostu?
6: Dużo, tak, sporo jest. Kałuże, ciemno.
5: Zaskoczyła pana taka pogoda, ten deszcz?
6: Trochę tak. Spodziewałem się, że będzie tak jakieś oberwanie chmury, ale nie aż takie.
3: Usłyszał od kierowców w stolicy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: A dziś mapa IMGW z ostrzeżeniami już tylko pierwszego stopnia. Dotyczą głównie północno-wschodniej Polski. Najcieplej w tej chwili w Rzeszowie, ale to najcieplej to już tylko 20 stopni Celsjusza w Kłodzku czy Resku. W tej chwili natomiast po 13 kresek. Więc takie wakacje w klimacie mocno umiarkowane.
3: Świat patrzy na Kijów. Co najmniej 5 ofiar i ponad 30 osób rannych w ataku Rosjan na stolicę Ukrainy, Kijów.
4: W kierunku Kijowa Rosjanie wystrzelili dziesiątki pocisków manewrujących i balistycznych w ataku, który według ukraińskich mediów może okazać się jednym z najpotężniejszych ataków powietrznych w całej trwającej wojnie. Użyto m.in. hipersonicznych rakiet Tsirkon. W powietrzu operowało 10 rosyjskich bombowców strategicznych. Na filmach serię pocisków, które trafiały w wybrane cele w Kijowie.
3: Efekt: w samej stolicy zniszczone budynki mieszkalne oraz hotel w centrum miasta. Do 5 czasu lokalnego władze Kijowa odnotowały szkody w co najmniej 28 miejscach.
4: Tym zniszczonym hotelem City Hotel Residence w dzielnicy Szewczenkowskiej, ale zawalił się także 9-piętrowy budynek cywilny w kijowskiej dzielnicy Desniański. Ratownicy wciąż pracują tam nad wydobyciem ofiar uwięzionych pod gruzami. A przed godziną dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło, że operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zakończono.
3: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
4: Dowództwo dziękuję natowskim sojuszniczym siłom powietrznym AIRCOM za wsparcie oraz siłom powietrznym Francji Ahmed El Air, bo to właśnie francuskie samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowanie także do holenderskich sił zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej. I tak właśnie zaczyna się informacyjny czwartek, drugi dzień lipca. W porannych faktach RMF FM zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
7: Zadanie polskiej dyplomacji jest przekształcenie tej obecności z rotacyjnej na stałą i na pewno możemy tutaj liczyć na wsparcie sekretarza Rubio.
3: Tak mówił w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
4: Wrócimy też o poranku do faktów pogodowych po burzach, które jak słyszeliście przetoczyły się przez Polskę.
3: Pod lupą naszych dziennikarzy znajdzie się także przedwyborczy krajobraz w Krakowie.
4: 8:02, gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.
3: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego. Czekamy na Wasze pytania. Wpisujcie je do formatki na stronie rmf24.pl.
4: A teraz emocje piłkarskie. Wszyscy współgospodarze mundialu w komplecie awansowali do 1/8. Do Kanady i Meksyku chwilę po 4 rano dołączyły Stany Zjednoczone.
3: Amerykanie pokonali 2-0 Bośnię i Hercegowinę. To piłkarskie starcie obserwował amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Amerykanie grają dalej. Ogromna radość na stadionie w San Francisco i strefach kibica w całym kraju. Każdy kolejny mecz to większe szaleństwo. I wiara w drużynę w kraju, w którym piłka nożna nie jest na pierwszym miejscu. To amerykańscy kibice piłki nożnej. Jesteśmy pełni pasji, kochamy ten sport, sami to widzieliście. Widzieliście Amerykę, jesteśmy silnym narodem. Nad stadionem, by zdopingować drużynę, przyleciały 4 F-35. Na murawie było nerwowo, Amerykanie po czerwonej kartce grali mniejszym składem. Ale drużynie udało się strzelić drugiego gola i dotrwać do końca, choć sędzia doliczył aż 10 minut. A potem długo na stadionie trwała zabawa do słynnych amerykańskich utworów. Tak się bawi Ameryka.
4: Take Me Home, Country Roads, Johna Denvera, bardzo często śpiewana podczas meczów mistrzostw za oceanem.
3: Oprócz Amerykanów o ćwierćfinał powalczy drużyna Belgów, która po dogrywce wygrała z Senegalem 3-2.
4: Karny w 125 minucie tego meczu. Z awansem także Anglia po wygranej z Demokratyczną Republiką Konga 2-1.
3: O 6.30 pierwsze poranne mistrzowskie fakty sportowe.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Co tam w pogodzie? Już słyszeliśmy, że znaczne ochłodzenie. Co ty widzisz?
12: No tak,
2: jak
12: na przykład widzę godzina 8, nie? Bo tak będziemy do roboty dojeżdżać, albo będziemy na śniadanie na urlopach wstawać, to tak. Na północy 18 stopni. W centrum od 17 do 19, na południu od 15 do 17.
2: To jak już jesteśmy przy godzinie 8, to wtedy na Warmii i Mazurach możliwy deszcz, także w województwie świętokrzyskim i w województwie mazowieckim.
12: Bo u mnie na mapie jest inaczej.
2: O. Sponsor.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

0: Usain Bolt, crazy running to the hundreds. Yeah. I keep my neck on my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats and pull off in a Porsche like a car thief. I'm cocky, that's a feel like Rocky. I fly to Amsterdam for the right thing. The dudes ain't nothing like me, they car thief.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: Niemal 420 razy interweniowali strażacy na Lubelszczyźnie z powodu burz.
3: Wiatr zerwał dachy z 10 domów mieszkalnych i 30 budynków gospodarczych. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie puławskim, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 170 razy.
2: Wiatr uszkodził też na Lubelszczyźnie wiele linii energetycznych. Naprawy potrwać mogą do południa.
3: O 7 w faktach zbierzemy poburzowe raporty służb, także ze Świętokrzyskiego i Mazowsza.
2: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem.
3: W Sawicy to odcinek Szczytno-Jedwabno. Samochód osobowy wjechał do rowu i tam jedziecie wahadłowo. Bigos z cynamonem, zupa z raków, lody borowikowe, ser łąkowy i tradycyjnie wypiekany chleb.
2: Razem z wami odkrywaliśmy te specjały w ramach naszej radiowej akcji Pyszne, bo polskie.
3: Wczoraj byliśmy na Dolnym Śląsku w Wójcicach. Do naszych dziennikarek Magdaleny Wojtoń i Martyny Czerwińskiej dołączył słuchacz, pan Marek.
4: Niespodziewanie odwiedził nas pan Marek, który jechał trasą w pobliżu, usłyszał, że jesteśmy tutaj w Wójcicach z pysznym chlebem i postanowił...
5: Troszeczkę jakby zboczyć z trasy, 7 kilometrów tylko, nie? Mówię, pyszny chlebek, tak reklamują, że no w ogóle cudowny przepis, swojskie masełko. Mówię, no to 7 kilometrów to chyba nic się nie stanie, jak zjadę. Zjechałem i wielka niespodzianka, to jest naprawdę fantastycznie, niebo w gębie.
3: Wczoraj certyfikat pyszności RMF FM trafił też do restauracji wrocławskiej i sernicy dolnośląskiej.
2: W przyszłym tygodniu, 8 lipca, będziemy w Świętokrzyskiem.
3: Pod adresem fakty@rmffm czekamy na wasze zgłoszenia, które miejsca warto tam odwiedzić.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W mistrzowskich faktach sportowych podsumowanie gorącej mundialowej nocy.
2: No to zaczynamy od gorącego Santa Clara w Kalifornii. Let's go, baby, US wins. Amerykanie wygrali 2-0. Grając w dziesiątkę, pokonali Bośnię i Hercegowinę i teraz trafiają w 1/8 na Belgów. Czerwone Diabły długo, bardzo długo męczyli się w Seattle z Senegalem. Do 85 minuty 0-2, no a potem wygrywamy 3-2 w 125 minucie meczu. I to jest niesamowite. Wygrana po dogrywce, ale atmosfera w drużynie gęsta. Trossard i Tielemans kłócili się na boisku tak, że musieli zostać rozdzielani przez Romelu Lukaku, ale ostatecznie to Trossard asystował Tielemansowi przy tym arcyważnym wyrównującym golu dla Belgów. A z krajów Afryki z mistrzostwami żegna się nie tylko Senegal, także Demokratyczna Republika Konga, którą wyeliminowali Anglicy po meczu komplementowanym Mr. Majestic Harry Kane. To po jego trafieniach Lwy Albionu wygrały 2-1. Ćwierćfinał zagrają teraz z Meksykiem. A nowym kolegą Kane'a w Bayernie Monachium będzie marokański napastnik Ismael Saibari. Przychodzi z holenderskiego PSV Eindhoven za 55 milionów euro. Dla Maroka to kluczowy zawodnik na mistrzostwach od pierwszego meczu. Bramka strzelona Brazylii, bramka strzelona Szkocji, trafienie z Haiti i trafiony ostatni rzut karny w serii 11 przeciwko Holandii. W sobotę przypominam mecz Maroko kontra Kanada o ćwierćfinał mundialu. Hubert Hurkacz tymczasem przeszedł przez dwie rundy Wimbledonu bez straty seta. Wczoraj pokonany Austriak Sebastian Hoffner, najpierw gorący tiebreak 7-6 i dwa sety po 6-4.
7: Dało się wygrać, też miałem niesamowite wsparcie od kibiców, co zawsze dodatkowo motywuje i cieszę się, że tutaj będę miał szansę zagrać w kolejnej rundzie w Londynie.
2: Przeciwnikiem Amerykanie Tommy Paul, a dziś na korcie Iga Świątek i Kamil Majchrzak. O ich spotkaniach więcej po 8:30. Na londyńskiej trawie nie ma już natomiast ani finalistki Rolanda Garrosa Maji Chwalińskiej, ani mistrzyni z Paryża Miry Andrzejewej. Duża frustracja mistrzyni Rolanda Garrosa. Rosjanka, która na otwarcie turnieju pokonała Magdę Linet, niespodziewanie przegrała w drugiej rundzie z Barborą Krajcikową. Władysław Łupaszko tymczasem nowym trenerem występujących w pierwszej lidze piłkarzy Lechii Gdańsk. Ten ukraiński szkoleniowiec podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku. Łatwo w Lechii mu nie będzie. Wczoraj PZPN nałożył na klub zakaz transferowy wynikający z finansowych zaległości.
8: Widzimy, że nie, w niektórych miejscach pogoda dzielona przez 3, czyli niedawno było 36, teraz jest 12. Rzeczywiście znaczne ochłodzenie dzisiaj. Maksymalnie ile dzisiaj będzie?
9: No ja tutaj patrzę, proszę pana, to tak o 15, między 22 a 27. W różnych częściach kraju, w górach 17.
8: tu 27, cały czas gorąco, cały czas pięknie.
9: To Szczecin.
8: No Szczecin jeszcze, to w dodatku.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: lubi.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: Na miejscu. Możemy zaczynać, jest siódma.
3: Burze znów przetoczyły się nad Polską.
4: Strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 2,5 tysiąca razy.
3: Od raportu reportera RMF FM, który zebrał aktualne komunikaty służb, rozpoczniemy fakty o siódmej.
4: Nie rotacyjna, a stała ma być obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
3: Zielone światło w tej sprawie dać miał Biały Dom.
4: A za oceanem piłkarska feta w Stanach Zjednoczonych.
3: Amerykanie dołączyli do grona drużyn, które zagrają o mundialowy ćwierćfinał. To była pracowita noc dla strażaków.
4: W związku z burzami, które przechodziły nad Polską, interweniowali ponad 2,5 tysiąca razy.
3: Na warszawskim Powiślu zaparkował o poranku wóz satelitarny RMF FM. Z nami w faktach teraz Kacper Wróblewski.
5: Dzień
3: Kacprze,
5: dobry.
3: Dzień dobry. Witamy w faktach. Rozmawiałeś z tymi, którzy walczyli w nocy ze skutkami nawałnic. Gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
5: No to przede wszystkim województwo śląskie, bo tam odnotowano ponad 700 wyjazdów. Jak powiedział mi brygadier Karol Kroć, strażacy pracy mieli też sporo w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu i na Kujawach.
6: Występowały sytuacje związane z podtopieniami, uszkodzeniami infrastruktury, ale przede wszystkim ucierpiały też budynki i tutaj te straty wydają się być największe.
5: W niektórych miejscach Straż Pożarna nadal usuwa skutki nawałnic. Najważniejsza informacja, którą otrzymałem od strażaków, jest taka, że w związku z silnymi burzami nikomu nic się nie stało.
4: Kacprze, a czy dziś znów przejdą burze?
5: Nic na to nie wskazuje. Meteorolodzy nie wydali ostrzeżeń. Przed nami dni, w trakcie których z pewnością odpoczniemy zarówno od silnych burz, jak i przede wszystkim chyba od męczących upałów. Z warszawskiego Powiśla Kacper Wróblewski.
3: To fakty RMF FM. Na pewno możemy liczyć na wsparcie sekretarza stanu USA Marco Rubio w procesie przekształcania rotacyjnej obecności sił Stanów Zjednoczonych w Polsce w obecność stałą. Takie zapewnienie przekazał korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie Pawłowi Szuchowskiemu, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji.
7: Zadanie polskiej dyplomacji jest przekształcenie tej obecności z rotacyjnej na stałą i na pewno możemy tutaj liczyć na wsparcie sekretarza Rubio. To dzisiaj
8: co powiedział właśnie na temat stałej obecności wojskowej?
7: Oczywiście mówił, że co do zasady jest gotowość i zielone światło do dalszych rozmów w tej sprawie.
8: A on sam to popiera?
7: On sam oczywiście jest zwolennikiem tego, aby tak ważnych sojuszników jak Polska, położonych w tak ważnym regionie, jakim jest Europa Środkowa, w tym zakresie wspierać. Przekonujemy do tego, aby ta stała obecność stała się faktem. Natomiast ważne jest, aby ten pozytywny sygnał z Białego Domu, bo on jest, to jest zielone światło z Białego Domu, został przekuty na konkretne decyzje na niższym wykonawczym poziomie.
4: Tyle Marcin Przydacz. Dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma rozmawiać o obecności wojskowej USA w Polsce z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbim.
3: 13 osób do tej pory deklaruje walkę o urząd prezydenta Krakowa. Przypominamy, po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, daty wyborów wciąż nie ogłoszono.
4: To oznacza, że kampania przynajmniej oficjalnie jeszcze nie ruszyła. A czy krakowianie potrafią wymienić choć jedno nazwisko kandydata?
9: Nie wiem. Żadne nazwisko nie przychodzi.
10: Nie. Libała?
11: Ciężko powiedzieć. Wiem, jest bardzo dużo kandydatów, to na pewno. Wiem, że jest pan Hoffman, pani Piątkowska, tak? I niestety resztę nazwisk... Aha, Owca. Resztę nazwisk niestety już nie pamiętam.
12: Nie mam zielonego pojęcia. W sumie nie orientowałem się w tym temacie. Czekałem na jakieś, że tak powiem, większe, rzetelniejsze informacje, kto tak naprawdę będzie.
13: Ten Hoffman, pewnie Miszalski raz jeszcze, tak? No i pewnie pan Gibała. Kto jeszcze, to w sumie nie wiem.
3: Mieszkańców Krakowa przepytał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: Wspomniana Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, 8:55 będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
3: Zapraszamy za godzinę w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
14: Mundial 2026. Kto zagra w ćwierćfinale?
4: No to na koniec fakty mundialowe.
3: Wszystkie trzy drużyny współgospodarzy Mistrzostw Świata USA, Meksyk i Kanada zameldowały się w 1/8 finału.
4: Jako ostatni 3 godziny temu Amerykanie w Santa Clara pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0.
3: I nie tylko Kalifornia, oczarowana teraz soccerem.
4: To niesamowite. Właśnie mówimy o tym, jak szczęśliwi jesteśmy, żyjąc tak blisko, oglądając zwycięstwo Amerykanów w tak pięknym dniu, jaki dziś mamy. Jesteśmy przeszczęśliwi.
3: Kolejny mecz także przed własną publicznością w Seattle. Amerykanie zagrają o ćwierćfinał z Belgami.
4: A co z pozostałymi współgospodarzami?
3: Na razie najlepiej spisują się Meksykanie, którzy wygrali wszystkie 4 spotkania i nie stracili jeszcze gola.
4: Jesteście źródłem dumy dla wszystkich Meksykanów. Tak przekonuje prezydent Meksyku.
3: Claudia Sheinbaum delikatnie przemilczała, że kolejna przeszkoda będzie bardzo wysoka, bo na drodze Meksykanów stają Anglicy. No ale mecz na słynnym stadionie Azteków w stolicy Meksyku przed własną publicznością.
4: No to jeszcze Kanada.
3: Ona jako pierwsza zagra ćwierćfinał. Już w sobotę w Houston powalczy z Marokiem. Organizatorzy mundialu, przypominam, 6-krotnie w historii zostawali mistrzami świata.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Tak jak słyszeliśmy w faktach z pozytywnych informacji, dzisiaj bez burz, przynajmniej już później w ciągu dnia, ewentualnie na takich, no już na takiej granicy tutaj wschodniej troszkę burz się może pojawić, ale poza tym piękny dzień, natomiast chłodniejszy, więc będzie można odpocząć od upałów. Temperatura?
0: Na mojej mapie jest idealnie, bo nigdzie nie pada, jest słońce i od 22 do 27 stopni.
2: Ale to dopiero po południu.
0: Tak, 15.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: 10 osób zginęło, a 56 zostało rannych w nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów.
2: W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków.
1: Trwa w Kijowie akcja ratowników. Oni walczą z czasem, próbując wydobyć uwięzionych pod gruzami.
2: Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką na ekspresowej szóstce w Pomorskie.
1: Do kolizji doszło koło węzła Słupsk Wschód. Tam zablokowany jest pas ruchu w kierunku Lęborka. Uważajcie. Wyświęcenie biskupów przez bractwo lefebrystów bez zgody papieża to akt schizmatyczny, który będzie miał swoje konsekwencje. Tak przestrzega watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
2: Słowa te padły podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy stolicy apostolskiej.
1: Wczoraj, przypominamy, w szwajcarskim Ekon bez zgody papieża wyświęcono 4 biskupów w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych z 1988 roku, w wyniku których Watykan nałożył ekskomunikę na wyświęconych biskupów.
2: Sekretarz stanu zaznaczył, że nie wie, kiedy i w jakim trybie konsekwencje tego aktu zostaną ogłoszone przez Watykan.
1: Za pół godziny także wakacje. Tradycyjnie poranna rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Polecamy.
1: Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: FFM jest ósma, przy mikrofonie Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach, jakie przetoczyły się nad Polską.
3: Najwięcej interwencji w województwie śląskim. Od niego zaczynamy fakty o 8.
2: A potem Wielka Krakowska po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego.
3: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM i gościem Monika Piątkowska.
2: Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Zapraszamy.
3: Powalone drzewa, uszkodzone dachy, na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: W porannych faktach teraz województwo śląskie, w którym strażacy odebrali najwięcej zgłoszeń o szkodach wyrządzonych przez burzę.
3: Razem z nami reporterka RMF FM, Anna Kropaczek.
4: Dzień dobry,
3: Aniu. Zgłoszeń było ponad 700.
4: Tak, i zapewne wciąż będą jeszcze spływać, tak mówią strażacy z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Najwięcej pracy ratownicy mieli do tej pory w powiecie będzińskim, w którym było 90 zgłoszeń o skutkach burz, a także w Chorzowie i w powiecie wodzisławskim. Większość interwencji, prawie 600, dotyczyła usuwania skutków silnego wiatru, który powalił drzewa, połamał konary i uszkodził w regionie 6 dachów.
2: A w sumie w całej Polsce, jak już informowaliśmy w faktach, strażacy interweniowali 2,5 tysiąca razy.
3: Raport z burzowej Polski znajdziecie na rmf24.pl. Prezentacje programów, spotkania z mieszkańcami i wyczekiwanie na datę wyborów. Tak obecnie wygląda polityczna rzeczywistość pod Wawelem.
2: 24 maja mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
3: Przed oknem jego dawnego gabinetu na Placu Wszystkich Świętych zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny.
5: Dzień dobry, Pawle.
3: Kiedy mieszkańcy Krakowa wybiorą następcę Miszalskiego?
5: Obecnie najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów jest druga połowa września. Datę tę ma ogłosić się premier. Prekampania w Krakowie już jednak trwa, choć w ostatnich dniach nieco zwolniła. Swój start zadeklarowało 13 chętnych do objęcia fotela prezydenta miasta, którzy na razie skupiają się na przedstawieniu swojego programu w mediach społecznościowych. Sprzed Urzędu Miasta Krakowa Paweł Konieczny.
6: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Już teraz Tomasz Trelikowski i jego gość.
3: Witamy.
7: Witam, a moim gościem, moją gościnią jest Monika Piątkowska, senatorka, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Witam pani senator.
8: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
7: Jest pani kandydatką na prezydenta czy na prezydentkę Krakowa?
8: Panie redaktorze, nie przywiązuję do tego dużej wagi, jakby się wydawało. Jak kto woli, nie w tym tkwi istota sprawy.
7: A kiedy będą te wybory? Bo tak wszyscy się zastanawiają, dlaczego to wszystko jest odsuwane? To strasznie długo trwa.
8: Demokratyczne państwo prawa polega na tym, że władza wykonawcza czy ustawodawcza nie wnika w działanie władzy sądowniczej, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć oczywiście na to pytanie, tak jak i obywatele. Wiem, że jest jeszcze sprawa w toku, jeżeli chodzi o protest referendalny. W momencie, kiedy zostanie wyczerpany tok instancji albo osoba, która złożyła ten protest, nie będzie korzystała z dalszych narzędzi w kolejnej instancji, to premier, kiedy decyzja, postanowienie sądu stanie się ostateczne, premier wyznaczy termin wyborów. Nie wiem, kiedy to będzie. Wiem, że jesteśmy jeszcze w tej procedurze odwoławczej. Z tego, co wiem, osoba, która złożyła protest, bo jeszcze jeden protest został, złożyła wniosek o uzasadnienie postanowienia. Czy będzie składała zażalenie? Nie mam pojęcia.
7: Pani mówi, że pani nie wie, ale Łukasz Gibała mówi wprost. Powodem, dla którego premier Tusk nie ogłasza terminu wyborów prezydenckich w Krakowie, jest protest wyborczy złożony przez niejakiego Edwarda Nowaka, a dalej mówi, że Nowak to człowiek, który pełnił ważne funkcje w dużych spółkach państwowych za czasów pierwszych rządów Tuska. No to jest sugestia pewnej obstrukcji.
8: No właśnie, trzeba być odpowiedzialnym za wypowiedzi w sferze publicznej, które się zgłasza. No ja nie będę takich dywagacji snuła, bo to jest nieodpowiedzialne i to jest taka retoryka zupełnie niepotrzebna. Naprawdę, po odwołaniu prezydenta Miszalskiego Kraków, no po pierwsze jest na oczach całej Polski, zresztą ta cała procedura referendalna też jednak była taką procedurą też ogólnopolską, obserwowaną przez wszystkich. Kraków jest dość rozedrgany i dokładanie do tego kolejnych emocji jest zupełnie niepotrzebne, dlatego ja tego nie będę robiła.
7: Będę
8: cierpliwie czekała, panie redaktorze, na ogłoszenie terminu wyborów i wtedy rozpocznie się właściwa kampania wyborcza.
7: Ale pani zdaniem, bo to znowu zdanie Łukasza Gibały i trudno z nim dyskutować, czy problemy Krakowa mogą być rozwiązane przez mianowanego w Warszawie komisarza?
8: No i to jest znowu taka mało poważna i odpowiedzialna retoryka. Rozumiem, że nie ma innych zarzutów merytorycznych. Rozumiem, że teraz mówimy i pan redaktor pyta o komisarza. Komisarz zajmuje się, a właściwie pełniący obowiązki prezydenta, bo taka jest rola Stanisława Krycika, zajmuje się administrowaniem miastem, podejmowaniem tych decyzji, które wydają się dzisiaj niezbędne. Rzeczywiście rolą pełniącego obowiązki prezydenta, czyli osoby, która nie ma mandatu społecznego, jest podejmowanie tych decyzji, które są niezbędne i niekoniecznie mocnych decyzji strategicznych. Też nie będę tutaj w żaden sposób wpływała, bo dzisiaj jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, na decyzje, które podejmuje pan Stanisław Krycik, bo to nie jest moja rola. Uważam, że powinien administrować i podejmować te decyzje, które są niezbędne, żeby zachować stabilność w mieście.
7: Tu postawimy kropkę, pożegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale wszystkich mieszkańców Krakowa i nie tylko, bo rzeczywiście Kraków jest teraz na oczach wszystkich. Zapraszamy do Radia RMF 24, do naszych mediów społecznościowych, na portal rmf24.pl, a także na nasz profil, na kanał, dokładnie nasz kanał na stronę YouTube'a.
2: Dziękujemy. Kiedy wybory w rozedrganym, jak usłyszeliśmy, Krakowie?
3: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta miasta, nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
2: Według naszych ustaleń w tej chwili najbardziej prawdopodobna jest połowa września.
3: Ciąg dalszy rozmowy w Radiu RMF 24.
2: A my słyszymy się o 8.30. Zapraszamy na fakty i mistrzowskie fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
10: Dobra, ty jesteś dobry z geografii. Ja ci mówię miejscowość, a ty mów, jaka dzisiaj prognoza pogody. No. Pod Dębice.
11: To jest pod Łodzią. 21.
10: 21, dobra. Nasielsk. To jest
11: no
10: na północ
11: Warszawy. Będę Szczodry, 26.
10: Ciekawe. Bielsk Podlaski.
11: No tu będę też Szczodry, fajnie będzie, 24, bez deszczu.
10: Krosno-Jasło,
11: tak? 23.
10: Dziękujemy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
10: A jeszcze słuchacze pytają...
11: A jak kłamałem? 3, 2, 2.
10: Nie, mam nadzieję, że dobrze mówiłeś.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: 56 kg gotowego do sprzedaży mefedronu, a także 7 tysięcy litrów prekursorów do produkcji syntetycznych narkotyków przejęli na Dolnym Śląsku policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Na polecenie prokuratury okręgowej w Gdańsku zatrzymali dwie osoby. W faktach witamy dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę. Krzysztofie, kim są zatrzymani?
3: To dwoje Ukraińców, którzy pracowali przy wytwarzaniu syntetycznych narkotyków. 31-latek został zatrzymany w domu jednorodzinnym, w którym znajdowało się laboratorium, 28-letnia kobieta we Wrocławiu. Wytwórnia narkotyków zajmowała kilka pomieszczeń domu oraz garaż. Była profesjonalnie wyposażona, w laboratorium zabezpieczono gotowe narkotyki i wielkie ilości odczynników. W akcji uczestniczyli kontrterroryści, a poza policjantami także strażacy ze specjalnej grupy ratownictwa chemicznego. Ukrainiec usłyszał w prokuraturze zarzuty udziału w grupie przestępczej, wytwarzania narkotyków i handlu nimi. Kobieta ma odpowiedzieć za pranie pieniędzy.
1: W trakcie naszej ewolucji mózg rozwijał się, bo próbował nadgonić opóźnienie za powiększającym się ciałem.
2: Taką hipotezę naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie przynosi do studia Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
4: Dzień dobry.
2: Hipoteza nie jest nowa, ale dowody na jej potwierdzenie już tak.
4: Zdobycie tych dowodów umożliwił postęp nowoczesnych technik analiz genetycznych i statystycznych. Według najnowszych badań w niektórych liniach ewolucyjnych ssaków naczelnych powiększenie ciała faktycznie poprzedzało wzrost rozmiarów mózgu. Co więcej, nowe ustalenia sugerują, że w pewnych przypadkach mózgi tych zwierząt, w tym naszych przodków, nie tylko wyrównały to opóźnienie, ale rozwijały się dalej, przekraczając oczekiwane proporcje względem wielkości ciała. To mogło pomóc w rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności poznawczych, by utrzymać więzi społeczne i przetrwać w oparciu nie tylko o siłę, ale i lepszą komunikację, planowanie i rozwiązywanie problemów. Cóż, z opóźnienia też może wyniknąć coś dobrego, tylko trzeba je potem nadrobić.
2: Kolejne fakty bez opóźnienia zapraszamy na 9:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Piłka mundialowa i tenis na Wimbledonie w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM.
1: W rozpisce mundialowych fanów dziś tylko jedna pozycja, jeden mecz. Wieczorem o 21:00 w Los Angeles Inglewood Hiszpania zagra z Austrią. No cóż, obecnie są jedną z najsilniejszych drużyn na świecie, aktualnym mistrzem Europy, po zmierzeniu się z aktualnymi mistrzami świata. Teraz mierzymy się właśnie z aktualnymi mistrzami Starego Kontynentu, tak mówi trener Das Team Ralf Rangnick. Argentyna nie miała litości, wygrała z Austrią 2-0. Pytanie, co dziś pokaże Hiszpania. Co o przeciwniku wie trener Luis de la Fuente? Ten germański charakter zawsze był znakiem rozpoznawczym austriackiej szkoły. Ich dyscyplina, siła fizyczna, gra w powietrzu. Myślę, że to ich najważniejsze cechy, ocenia szkoleniowiec hiszpańskiej Czerwonej Furii. Po tym meczu piłkarskie emocje dla nocnych marków. O 1:00 w Toronto Portugalia zagra z Chorwacją i o 5:00 nad ranem w Vancouver Szwajcaria kontra Algieria. A na Wimbledonie emocje od 13:00. Najpierw spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. O 14:30 natomiast Iga Świątek z Czeszką Karoliną Pliszkową. Przypominam, 5 lat temu była finalistką Wimbledonu. Polka w Londynie broni tytułu mistrzowskiego. W zeszłym roku spełniły się tu moje tenisowe marzenia, więc powrót do tego miejsca wywołuje emocje. Tak Polka tłumaczyła łzy, które pojawiły się po wygranym meczu pierwszej rundy z Taylor Townsend. Conor McGregor szykuje się natomiast do gali UFC numer 329. 5 lat odpoczywał od sportu. Teraz, zanim stanie do starcia z Maxem Hollowayem, odtworzył scenę z filmu Nienawiść Matię Kasowica. You're talking to me? Conor wierzy w swoją szansę, choć wszyscy stawiają na jego przeciwnika. Me and you. You're talking to me? Walka 11 lipca w Las Vegas.
6: Słuchacze pytają pod 3-3-2-2, a jaka pogoda w miejscowości Cebulki?
7: W miejscowości Cebulki?
6: No.
7: W miejscowości Cebulki, czy mnie słychać?
6: Słychać cię wyśmienicie. No, w miejscowości Cebulki ja ci pomogę. Trochę tak.
7: No to trzeba się na Cebulkę ubrać.
6: A gdzie jest miejscowość Cebulki?
7: Cebulki?
6: Cebulki. Czy ktoś nas wkręca? Nie ma takiej miejscowości.
7: Koło Szczypiorkowa?
6: Nie, normalnie warmińsko-mazurskie Cebulki. To, a wiem, to jest...

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Fakty. To o godzinie 9:00 mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: A w faktach Kijów po nocy grozy.
3: Rosyjska armia skierowała na ukraińską stolicę 74 pociski rakietowe i prawie 500 dronów.
2: Potem strzały podczas policyjnej interwencji w Zgierzu w Łódzkiem.
3: Na funkcjonariuszy rzucił się agresywny pies. O szczegóły zapytamy dziennikarza RMF FM.
2: Mamy także dziurawy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: W kasie NFZ-u w przyszłym roku może brakować ponad 20 miliardów złotych.
2: 74 pociski rakietowe i 496 dronów. Tego sprzętu użyła Rosja w nocnym ataku na Ukrainę.
3: Ucierpiał przede wszystkim Kijów. Tam 13 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych. Takie informacje przekazuje Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy oraz mer stolicy Witalij Kliczko.
2: Nad Kijowem cały czas latają helikoptery gaśnicze, zrzucając wodę w miejscach pożarów. W kilku lokalizacjach stolicy Ukrainy, w tym w częściowo zadowalonym 9-piętrowym wieżowcu w dzielnicy Darnickiej, cały czas pracują ratownicy. Do tej pory niewiarygodne spod gruzów udało się w tym jednym miejscu ratować 34 osoby. Co jakiś czas przerywana jest praca na gruzowisku. Po co by w ciszy zidentyfikować miejsca, gdzie mogą być uwięzieni kolejni mieszkańcy.
3: Kijów przeżył noc grozy. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów. To słowa, jakie o poranku w serwisie X napisał szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha.
2: To fakty RMF FM. Policjanci postrzelili agresywnego psa, który zaatakował ich podczas interwencji, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Krzysztof, razem z nami w faktach. Krzysztofie, funkcjonariusze użyli broni w Zgierzu w Łódzkiem. Co już ustaliłeś w tej sprawie?
4: W nocy policjantów wezwano na interwencję do jednej z kamienic w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Gdy przyjechali przed budynek, w ich stronę wybiegł pies rasy Amstaff. Jeden z funkcjonariuszy, broniąc się przed atakiem agresywnego zwierzęcia, wystrzelił z pistoletu. Pies został ranny, właścicielka zawiozła do weterynarza. Nikt z domowników ani policjantów nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Okoliczności sprawy wyjaśnia Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wstępnie ustalono, że zwierzę zaatakowało policjantów, zrywając się ze smyczy. Nie stwierdzono intencjonalnego działania osób, wobec których podejmowana była interwencja.
2: Uwaga kierowcy, auto dachowało na Krajowej 74 między Wieluniem a Szczercowem w Łódzkiem.
3: W wypadku ranna została jedna osoba. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego.
2: Ponad 20 miliardów złotych może brakować według ekspertów w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w przyszłym roku.
3: Dzisiaj sejmowe komisje zdrowia i finansów publicznych będą opiniować plan finansowy NFZ-u na przyszły rok.
2: Na leczenie pacjentów fundusz zamierza wydać ponad 219 miliardów złotych, czyli o niemal 10% więcej niż w tym roku.
3: Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale,
5: dzień
3: dlaczego?
5: Dobry.
3: Dzień dobry. Mimo, że, nie, że pieniędzy ma być coraz więcej, wciąż będzie ich brakować.
5: Przede wszystkim przez rosnące koszty. Rozmawiałem z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą o tym, co to oznacza dla pacjentów. Od kwietnia tego roku, przypomnę, resort już ograniczył finansowanie części badań ponad plan, choćby gastroskopii czy kolonoskopii. Pytałem, czy w obliczu tej sytuacji dalej w ten sposób mogą być poszukiwane oszczędności.
6: My na ten temat oczywiście rozmawiamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, natomiast myślę, że też analizujemy wysokości kontraktów w poszczególnych podmiotach leczniczych.
5: O tym, jak zwiększyć kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi, ponownie w najbliższych dniach, jak ustaliłem, premier ma rozmawiać właśnie z szefową resortu zdrowia i z prezesami NFZ. Plan na przyszły rok zakłada, że znów niezbędna będzie dotacja z budżetu państwa dla ochrony zdrowia i to będzie co najmniej 35 miliardów złotych.
7: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
3: Upał odpuścił, co na pewno ułatwia życie turystom na wakacyjnych szlakach.
2: Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich nasza reporterka pytała turystów, czy podoba im się Szczecin i co planują jeszcze w tym mieście zobaczyć.
8: Jestem zachwycona. Te zabytki, no coś pięknego.
9: Teraz jesteśmy tu na zamkowych tarasach. Jakieś dalsze plany?
8: Do Stargardu, a później do Świebodzina i na nocleg.
9: Dopiero zaczęliśmy właściwie.
10: Bardzo pozytywnie. Teraz właśnie spróbujemy się dostać do zamku na rynek. Gdzieś jeszcze parę miejsc zobaczymy.
8: Cały może dzień mamy przeznaczony na to.
10: Może nam dnia nie braknie.
9: Nogi będą boleć.
3: A to na pewno.
2: Głos z wakacyjnego przystanku w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: No i teraz pytanie do was. Czego potrzebujecie? Więcej słońca czy więcej chłodu?
12: Chłodnego słońca ja bym tak poszedł na taki kompromis.
1: No to rzeczywiście chłodne słońce dzisiaj będzie w całym kraju. Średnia temperatura tak 23-24 stopnie, tak patrzę po południu. Raczej bez opadów. Jeśli opady się pojawią, to na wschodnich krańcach Polski, na wschodzie Podkarpacia i Lubelszczyzny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: 9:05. Wstawaj, szkoda lata.
0: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Fakty mamy oczywiście w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: Czterech mężczyzn z Warmińsko-Mazurskiego oskarżonych o planowanie ataków terrorystycznych.
3: Śledztwo w ich sprawie zakończono.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry niezwłocznie trafi do Stanów Zjednoczonych.
3: Lefebryści nie posłuchali ostrzeżeń papieża.
2: Jest już decyzja Watykanu o ekskomunice.
3: O 10:00 także Waszyngton przed urodzinami USA.
4: And we're gonna have bardzo dużo fun.
2: Zapraszamy, jest 10:00, to fakty RMF FM. 10 lat więzienia grozi czterem młodym mężczyznom z Warmińsko-Mazurskiego podejrzanym o przygotowywanie zamachów terrorystycznych.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, zakończyło się śledztwo w ich sprawie, a akt oskarżenia trafił już do sądu.
2: Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztofie, co ustalili w tej sprawie śledczy?
5: Młodzi mężczyźni w wieku 19 i 20 lat przygotowywali ataki terrorystyczne na budynki kultu religijnego, na miejsca, w których gromadzą się przedstawiciele mniejszości, a także na szkoły. Wiadomo, że przechodzili szkolenia z zakresu obsługi broni czy konstruowania ładunków wybuchowych. Zamachów mieli dokonywać przez podkładanie własnoręcznie zrobionych bomb lub przy użyciu koktajli Mołotowa. Próbowali też zdobyć broń. Mają wiele zarzutów dotyczących przygotowywania aktów terroru, a także posiadania materiałów wybuchowych. Chodzi też o propagowanie faszyzmu, sianie nienawiści na tle narodowościowym i nawoływanie do przestępstw.
3: Krzysztofie, a co dzieje się z podejrzanymi?
5: Dwaj byli aresztowani, ale teraz wszyscy są już na wolności. Mają jednak policyjne dozory i wiele zakazów. Między innymi nie mogą przebywać na imprezach masowych, koncertach, w kinach, w centrach handlowych, w miejscach kultu czy w szkołach.
3: Pożar w centrum Katowic. Pali się pustostan przy ulicy Chopina. Z tego powodu ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic.
2: Na miejscu w tej chwili kilka zastępów straży pożarnej. Są też utrudnienia w ruchu. Dla kierowców ostrzegamy. 12 Polaków, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku autobusu w tureckiej Antalii, opuściło już szpital.
3: Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za ich powrót do kraju odpowiada teraz organizator wycieczki.
2: Autokar, którym podróżowało 30 Polaków, przypominamy, wczoraj zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta zginął na miejscu.
3: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie wysłany w najbliższych dniach, zapowiada prokuratura.
2: Drogę do tego otworzyła wczorajsza decyzja sądu, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy rozważają jednak skrócenie listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry.
3: Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, to jak będą wyglądały kolejne kroki?
6: We wczorajszej decyzji 8 stawianych Ziobrze zarzutów sąd uznał za niewystarczająco uprawdopodobnione. Prokuratura musi więc rozważyć, czy i one mają być częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że z obawy o jego osłabienie lista zarzutów przekazana ostatecznie Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona. Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie wczorajszego postanowienia.
7: Uzasadnienie ustne jest wystarczające do tego, żeby ten wniosek ekstradycyjny niezwłocznie skierować.
6: Mówił po orzeczeniu prokurator Piotr Woźniak. Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości. I drogą dyplomatyczną po przetłumaczeniu przez MSZ trafi do Stanów Zjednoczonych.
8: Trzymamy się faktów.
2: Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi bractwa i 4 biskupi wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV.
3: Wydany dziś dekret jest reakcją na święcenia biskupie, które wczoraj miały miejsce w szwajcarskim Ekon w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. Powstało ono 56 lat temu z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebra.
2: Lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.
3: Ameryka odlicza godziny do wielkiej imprezy.
2: W sobotę przypominamy 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. A w faktach teraz Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Pawle, do Waszyngtonu zjeżdżają nie tylko mundialowi turyści.
9: Dzień dobry, tak, bo ma to być niezapomniane widowisko. Obok monumentu Waszyngtona powstaje ogromna scena. Na niej pojawi się prezydent Donald Trump. Teraz prezentują się amerykańskie Stany.
10: Oh my gosh,
9: o mój Boże, to wspaniałe, jest pięknie. Wszystko jest świetnie zorganizowane, czysto, a rozrywka jest znakomita. Mówi ta kobieta. Turysta z Luizjany podkreśla. Świętujemy 250. urodziny naszego kraju. Rozumiem jednak, że obecnie przechodzimy trudny okres, delikatnie mówiąc. Mam tylko nadzieję, że z czasem wszystko się poprawi. A teraz jest czas na świętowanie, na próbę uczczenia historii naszego narodu. Spotkałem tu też Sebastiana Górkę, jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Donalda Trumpa i wysokiego urzędnika Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Każda społeczność Amerykanów, która kocha największy kraj na tej Bożej Ziemi, jest zaproszona. A ponieważ nazywam się Górka... Czeka nas świetna zabawa. Koniecznie musicie do nas dołączyć. Przyjdźcie i świętujcie razem z nami Amerykę. Niech Bóg błogosławi was wszystkich, powiedział. z National Mall w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Yeah, bardzo dużo fun. Już w sobotę.
3: Kolejne fakty o 11:00. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czy w pogodzie będzie bardzo dużo?

0: Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu. All this

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A zapraszają na nie Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: Zaczynamy od oficjalnego potwierdzenia. Andrzej Bargiel zdobył Nanga Parbat.
3: A potem zjechał z tej nagiej góry na nartach. 9. szczyt świata, 8126 metrów nad poziomem morza.
2: Zatrzymani za działanie na rzecz obcego wywiadu.
3: W rękach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polak i Białorusin.
2: Iga Świątek dziś znów w akcji na Wimbledonie.
3: A w faktach kulturalnych Pablo Picasso, Tom Hardy i legenda Milesa Davisa. Zaczynamy jednak od Andrzeja Bargiela. Polak potwierdza, zdobyłem szczyt, wykonałem pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat ponad 3700 metrów drogą Messnera do poziomu bazy.
2: Polak rekordzista zdobył go bez dodatkowego tlenu i w pełni zjechał na nartach ze wszystkich 8000ników w Pakistanie.
4: Petarda po prostu. Gratulacje po prostu.
3: Ten film dokumentujący kolejną historyczną chwilę dla polskiego himalaizmu zobaczcie na rmf24.pl.
2: Zarzuty dla Polaka i Białorusina za werbowanie współpracowników dla rosyjskiego wywiadu.
3: 19 i 44-latek zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zajmowali się najpopularniejszą obecnie metodą werbunku w Polsce na rzecz Moskwy.
2: Więcej w tej sprawie wie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
5: Witam, dzień dobry.
2: Krzysztofie. Co dokładnie mieli robić zatrzymani?
5: Mieli przeczesywać grupy dyskusyjne na aplikacji komórkowej Telegram i tam mieli wyszukiwać ludzi, którzy za drobne kwoty mieli wykonywać proste zadania. Na przykład Aleksiej B. i Rafał G. oferowali po kilkaset złotych w kryptowalutach za fotografowanie lotnisk, elektrowni, przejazdów kolejowych, budynków rządowych i na przykład komisariatów. Te zdjęcia potem miałyby być wykorzystywane do planowania ewentualnych zamachów, ale też werbowani mieli fotografować demonstracje, parady równości, protesty, co potem było wykorzystywane przez rosyjską propagandę do pokazywania tak zwanej zgnilizny Zachodu. Wreszcie zwerbowani w internecie agenci mieli fotografować wydarzenie organizowane w Polsce przez białoruską opozycję, żeby namierzać wrogów Moskwy i Mińska. Zatrzymani mężczyźni działali głównie w Warszawie. Pół roku temu za podobne działania służby ujęły kolejnych 5 osób.
3: Warszawski Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z pełniącym funkcję koordynatora prosektorium.
2: W oświadczeniu placówki czytamy, że decyzja została podjęta między innymi ze względu na naruszenie poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych.
3: Decyzja to pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej właśnie lecznicy.
2: Kierujący nim miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a koordynator publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych.
3: Teraz uwaga kierowcy, zablokowana przed południem krajowa 20 na odcinku Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie w Zachodniopomorskiem.
2: W miejscowości Woliczno samochód osobowy wjechał do rowu. Na miejscu są służby.
6: Kibicujemy Idze Świątek.
2: Iga Świątek po południu zagra w drugiej rundzie Wimbledonu. Jej przeciwniczką Czeszka Karolina Pliskowa.
3: A co o Polce mówi się dziś na Wyspach? O tym teraz z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
7: Komentatorzy chwalą Polkę za wolę walki, podkreślając, że w krytycznych chwilach potrafi opanować nerwy, co udowadnia, że wciąż ma mentalność mistrzyni.
8: Bariera psychologiczna została przełamana i będzie szło tylko z górki.
9: Trochę paznokcie przygryzaliśmy, prawda?
8: Strasznie, ale będzie dobrze.
7: Polscy kibice, którzy przybywają tak licznie na Wimbledon, mają dla Igi Świątek tylko dobre słowa. Ich obecność na meczu z czeską tenisistką i miejmy nadzieję w kolejnych zapewne pomoże Idze Świątek w obronie tytułu najlepszej kobiecej rakiety tego turnieju.
2: Anglicy żyją tenisem, żyją także futbolem.
3: W poniedziałek o 1:00 w nocy czasu brytyjskiego mecz z Meksykiem o awans do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Niemiecki trener Lwów Albionu Thomas Tuchel wstawił się za młodymi Brytyjczykami. Napiszcie im wymówkę do szkoły. Pozwólcie im obejrzeć ten mecz. W szkole jest tyle zajęć. A mistrzostwa świata? Raz na 4 lata. Pozwólcie im je oglądać. To będzie bardzo, bardzo ważny mecz. Do tego naprawdę z trudnym przeciwnikiem, bo Meksykanie, przypominamy, wygrali dotychczas wszystkie 4 mundialowe spotkania, nie stracili jeszcze gola.
2: Wakacje na Wyspach dopiero od połowy lipca. W faktach kulturalnych RMF FM, Pablo Picasso i inni.
3: Zaprasza już teraz Katarzyna Sałychowska-Szuchta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Od dziś przez całe wakacje w Muzeum Fabryki w Łodzi będzie można obejrzeć wystawę Pablo Picasso i inni kubizm. Na zwiedzających czeka 29 oryginalnych grafik i rysunków wybitnych artystów XX wieku, prezentujących jeden z najważniejszych nurtów w historii sztuki. Bo dzięki kubizmowi artyści mogli pokazywać wiele perspektyw na raz oraz dostrzegać to, co wcześniej pozostawało niewidoczne. W stolicy ruszają dziś Warsaw Summer Jazz Days. W sobotę będą koncerty z muzyką legendy Milesa Davisa.
11: Miles Electric Band, a więc duży skład złożony z muzyków, którzy współpracowali z Milesem programie będą generalnie utwory z okresu elektrycznego Milesa. To jest rzadkość, bo to duży skład, musi grać ta muzyka z tamtych lat Milesa, jest cały czas świeża.
10: Zapewnia Mariusz Adamiak, który zaprosił muzyków do Polski. Tom Hardy pogodził się z producentem Strefy Gangsterów i zagra w trzecim sezonie. Znany aktor wciela się w tym serialu, przypomnę, w rolę faceta od Brudnej Roboty, a partnerują mu m.in. Pierce Brosnan i Helen Mirren.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Patrzcie, a nasza młodzież ma wakacje, mogłaby obejrzeć mecz Polaków na...
0: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: FM samo południe. Witamy, Ewa Kwaśnia jest z nami.
2: Dzień dobry, witam. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego zmasowanego ataku na Kijów. Koalicja rządowa odrzuca propozycję Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powołania specjalnej komisji. Miałaby ona zbadać nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz innych placówkach medycznych. W faktach także o atrakcjach na festynie z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych na lotnisku Poznań-Ławica zajrzymy też na plażę w Międzyzdrojach. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego nocnego ataku Rosji na Kijów. To najnowsze informacje przekazane przez ukraińskie służby ratunkowe. Ponad 80 osób zostało rannych. Wciąż trwa poszukiwanie zasypanych pod gruzami.
3: To
2: było straszne. Byliśmy w domu, gdy dotarły do nas wieści, że w stronę miasta lecą pociski balistyczne, więc czym prędzej wybiegliśmy na korytarz, by dostać się do schronu. Było jednak za późno. Nastąpił jeden wybuch, potem drugi. Tak opisuje to jeden z mieszkańców. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Koalicja rządowa mówi nie propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Usłyszał od polityków w Sejmie dziennikarz RMF FM. Wczoraj, przypomnijmy, Jarosław Kaczyński zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która miałaby zbadać nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz innych placówkach medycznych. A na linii sejmowe studio RMF FM i Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Kacprze, jak swoje stanowisko argumentują rządzący?
5: Koalicjanci nie wierzą w zapowiadaną przez PiS apolityczność komisji. Nie ma szans, aby ustawa została przyjęta przez Sejm, powiedział mi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
6: Nie będzie większości, bo wszyscy znają prezesa Kaczyńskiego. Znaczy, żadna komisja, którą on zaproponował, jeszcze nie wniosła nic dobrego do naszej rzeczywistości. Nie sądzę naprawdę, że się coś zmieniło.
5: Z kolei Dariusz Wieczorek z Lewicy twierdzi, że sprawę Szpitala Południowego wyjaśni prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli.
7: Powoływanie kolejnego zespołu to jest tylko akt polityczny i takie podsycanie tego tematu.
5: PiS deklaruje, że komisja miałaby być apolityczna, ponieważ wyboru jej członków dokonywałby Sejm, a kandydatów miałyby zgłaszać przede wszystkim organizacje zawodowe z branży medycznej.
2: To był z Sejmu Kacper Wróblewski. Dziękujemy. Z powodu odkształcenia na wierzchni zamknięty zostanie kolejny fragment jezdni S17 łączącej Warszawę z Lublinem. Z tego samego powodu czasowo zamknięty był inny odcinek tej drogi, ale już przywrócono na nim ruch. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, gdzie można już jechać, a gdzie czekają kierowców jeszcze utrudnienia?
8: Dzień dobry. Rano otwarto naprawioną jezdnię w stronę Warszawy, gdzie na odcinku 2 kilometrów ruch odbywał się w obu kierunkach sąsiednią jezdnią. To z powodu garbu, który podczas upału utworzył się na styku asfaltowej nawierzchni drogi z betonową nawierzchnią mostu na niewielkiej rzece. Takie samo uszkodzenie, choć z mniejszym uskokiem, zauważono na nitce do Lublina w rejonie Woli Osińskiej. I teraz tam zacznie się naprawa. Na odcinku 3 kilometrów ruch w obie strony będzie prowadzony nitką w kierunku Warszawy.
2: Występy polskich i amerykańskich gwiazd, piknik w stylu barbecue oraz wielki pokaz fajerwerków. Z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych na lotnisku Poznań-Ławice odbędzie się festyn. W faktach RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, co planują organizatorzy?
9: To ma być wielkie święto przyjaźni polsko-amerykańskiej. Festyn w Poznaniu będzie jedynym takim na świecie organizowanym dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Na scenie nie zabraknie gwiazd muzyki, mówi pułkownik Jeremy McHugh, dowódca garnizonu Armii Amerykańskiej w Polsce. Wystąpi amerykański zespół rockowy ze szczytu list przebojów American Authors, gwiazda muzyki country Cassidy Pope, znana w Polsce piosenkarka Sarah James i oczywiście reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Representative artistic ensemble of the Polish Army. Wszystko ma uświetnić pokaz fajerwerków w iście amerykańskim stylu. Niektóre z rakiet polecą na wysokość 250 metrów. Impreza odbędzie się 3 lipca na lotnisku w Poznaniu.
2: To teraz przenosimy się nad morze. Przyjemne 26 stopni mogą dziś pokazać termometry w Międzyzdrojach. Choć chwilami jest trochę wietrznie, na plaży od rana spory ruch.
10: Rozwijamy parawan, żeby nam tak bardzo nie wiało. Słoneczko też nam ładnie za chwilkę wyjdzie, jak kulki przejdą i będzie piękna pogoda.
11: Woda ciepła jest.
12: Ciepła?
11: Elegancko jest, tak. Woda jest akurat, no. 21.
12: Czyli już można się kąpać?
11: Można się kąpać.
12: Co budujesz?
13: Nie wiem.
14: Zamek.
13: Nie, wulkan.
15: Dzisiaj sobie zaplanowaliśmy plażę.
12: A dłuższy pobyt jakiś?
15: A jeszcze do końca tygodnia.
2: Usłyszała w Międzyzdrojach reporterka RMF FM Anna Pałamar. Wszystkim wypoczywającym nad morzem, nad jeziorami czy w górach życzymy wspaniałego urlopu. A kolejne wydanie faktów punktualnie o 13.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Dzisiaj właściwie wszyscy mamy podobnie na termometrach, oczywiście z wyjątkami tam, gdzie pada, a pada w wielu miejscach. Ta południowo-wschodnia Polska, już te deszczowe chmury uciekają za wschodnią granicę, nad Ukrainę. Za to znad Niemiec przychodzi nowa strefa opadów, ale w międzyczasie wszyscy powinniśmy mieć tak maksymalnie 25-27 stopni Celsjusza, w Zakopanem maks 19.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Tu, byle do lata w Radiu RMF FM, Daniel...
0: Złap klimat festiwalu Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: W RMF FM zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Wielka akcja Straży Granicznej i niemieckich służb. Zatrzymano 8 osób, zabezpieczono narkotyki z Tajlandii o wartości około 50 milionów złotych. Tragiczny wypadek na Pomorzu na drodze numer 20. Samochód wjechał do jeziora, nie żyje kierowca. Mamy też informacje o utrudnieniach dla kierowców na 23 w Zachodniopomorskiem. Wrócimy też do historycznego wyczynu Andrzeja Bargiela. Tysiąc 200 kg marihuany wartej blisko 50 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. Transport narkotyków znajdował się w kontenerach z cegłami z Tajlandii. Zatrzymano 8 osób. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja?
3: To była czwarta odsłona walki z jednym z południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Polscy strażnicy graniczni z oddziału morskiego, rozpracowując tę grupę, przejęli już setki kilogramów należącej do niej kokainy. Tym razem uzyskali informacje o próbie przemytu marihuany z Azji, mówił komendant oddziału Andrzej Prokopski.
4: Statek wyszedł z Tajlandii do portu niemieckiego w Hamburgu, następnie transportem drogowym do Szczecina. Pierwsza była realizacja, natomiast druga była realizacja w województwie wielkopolskim pod Poznaniem.
3: W Szczecinie funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn, którzy rozładowywali kontenery, oraz właściciela firmy, do której trafił ten transport. Koło Poznania zatrzymano kolejne osoby powiązane z przemytem. Zatrzymani to Polacy, grozi im 20 lat więzienia.
2: Nowe fakty w sprawie wypadku na drodze numer 20 pomiędzy Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. W Wolicznie samochód osobowy wjechał do jeziora, zginął kierowca. Służby wyciągają teraz auto, trasa jest wciąż nieprzejezdna, wyznaczono objazdy. I jeszcze jedna informacja z Zachodniopomorskiego na krajowej drodze numer 23 w Barnówku, to trasa Dębno-Myślibórz. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, wiadomo, że są poszkodowani. Trwa akcja ratunkowa, tą trasą teraz nie przejedziecie. Nie panele słoneczne na dachu, ani nie samozapłon, a impuls elektryczny wywołał niedawny pożar zakładu chemicznego we Włocławku. Na linii reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, czy zatem ktoś przyczynił się do powstania tego pożaru?
5: Nie, ogień pojawił się z chwilą wybuchu uparów substancji chemicznych w magazynie. Taką iskrę mogła skrzesać na przykład spadająca beczka, która uderzyła w beton. To nie była iskra z instalacji elektrycznej, ale jak to określił biegły, bodziec energetyczny. I do tego nie przyczynił się człowiek, powiedział mi Joachim Zeffert z Włocławskiej Straży Pożarnej. Hala magazynowa jest wyłączona z użytkowania, bo ogień tak ją zniszczył. Straty oszacowano na 9 milionów złotych. Wchodzi w to budynek, sprzęt, który znajdował się w środku, i zaopatrzenie w towar.
6: O tym się mówi.
2: Andrzej Bargiel z historycznym wyczynem zjechał na nartach z Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli. Jak już mówiliśmy w faktach, skialpinista jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. A jego cenia ten wyczyn dla polskiego himalajzmu Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich, gość internetowego radia RMF24.
7: No, kolejny wielki wyczyn. Jakby ta historia naszego himalajzmu już trwa naprawdę dziesiątki lat i to takie postacie, które no jakby wszyscy znamy z literatury. I teraz Andrzej jakby kontynuuje tą piękną historię, która no dzięki takim ludziom żyje już naprawdę długie lata i mam nadzieję, że kontynuatorzy się będą pojawiać dalej. No zresztą słychać o nas w świecie.
2: Nanga Parbat to jedna z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych gór na świecie. A ten niesamowity wyczyn Andrzeja Bargiela możecie zobaczyć na filmie na rmf24.pl. Od wyjątkowego obiadu czwartkowego, w którym dania zaserwują krakowscy artyści, rozpocznie się dziś druga edycja Szturaliów. Przez kilka dni prezentowana będzie twórczość zarówno wielkiego aktora, ale i jego uczniów i przyjaciół. A jutro w kopalni soli w Wieliczce wyświetlony zostanie kultowy King's Eyes. Jak przypomina Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowa kopalni, to miejsce było idealną scenografią dla wielu twórców teatralnych i filmowych.
8: I Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet, też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie. I Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji.
2: Szturalia potrwają do niedzieli. Szczegółowo o programie festiwalu piszemy na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Andrzej Bargiel. Ja za każdym razem, jak w zimie mam podejść na natar w górę stoku, parę metrów.
0: Złap klimat festiwalu Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Zaprasza Ewa Kwaśny.
2: A w faktach nowe informacje w sprawie 19-latka, sprawcy wtorkowego śmiertelnego wypadku w centrum Lublina. Za godzinę w Sejmie spotkanie w sprawie reformy zdrowia, szczegóły za moment. Prezydent rozważa skierowanie ustawy o statusie osoby najbliższej do Trybunału Konstytucyjnego, ustalił to dziennikarz RMF FM. Będziemy też kibicować Idze Świątek, za pół godziny rozpocznie swój drugi pojedynek na Wimbledonie. Dziewiętnastoletni sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina, do którego doszło we wtorek nad ranem, był pijany i nie miał prawa jazdy, ustaliła prokuratura, która wnioskuje teraz o areszt dla Patryka M. Na konferencji śledczych był reporter RMF FM na linii Dominik Smaga. Dominiku, co grozi podejrzanemu?
3: Od 5 do 20 lat więzienia tyle grozi za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Za jego kierownicą siedział nietrzeźwy nastolatek bez prawa jazdy. Dzisiaj w szpitalu usłyszał zarzuty.
4: Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
3: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie mężczyzny, bo zdaniem prowadzących śledztwo mógłby on nakłaniać świadków do fałszywych zeznań. Gdy był nieletni, był notowany w związku z kradzieżą z włamaniem. BMW, które prowadził, jest zarejestrowane na 48-letniego mieszkańca Prudnika na Opolszczyźnie. Prokuratura wyjaśnia, skąd auto wzięło się w Lublinie.
2: Zderzenie auta osobowego i motocyklisty na drodze numer 14 pomiędzy Łowiczem a Głownem w Łódzkiem. Jedna osoba jest ranna. Trasa jest w tym miejscu nieprzejezdna. Za godzinę minister zdrowia i przedstawiciele NFZ-u spotkają się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Temat spotkania: reforma służby zdrowia. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Kacperem Wróblewskim. Kacprze, czy na to spotkanie politycy idą z jakimiś konkretnymi propozycjami?
5: Niekoniecznie. Moi rozmówcy podkreślają, że to oni czekają na propozycję szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
6: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby.
5: Usłyszałem od rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Według moich informacji spotkania z minister zdrowia oczekuje także Lewica i PSL. To właśnie te dwa ugrupowania mają swój plan na reformę służby zdrowia. Niewykluczone, że po serii spotkań w ministerstwie powstanie jedna ustawa uwzględniająca poszczególne propozycje.
2: A z jakimi pomysłami wybierają się na to spotkanie przedstawiciele resortu zdrowia? Według naszych informacji to wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także maksymalny pułap wydatków, jaki szpital może przeznaczać na wynagrodzenia medyków. Prezydent Karol Nawrocki rozważa skierowanie ustawy o statusie osoby najbliższej do Trybunału Konstytucyjnego, ustalił dziennikarz RMF FM. W tej sprawie część jego współpracowników podsuwa mu jednak inne rozwiązanie. W faktach teraz nasz dziennikarz Michał Radkowski. Michale, skąd te wahania? Skąd te wahania prezydenta?
7: Jak słyszę, Karol Nawrocki uważa, że tym, którzy żyją w nieformalnych związkach, chciałby dać jakąś formę zabezpieczenia i według moich źródeł wcale nie jest przeciwne społeczności LGBT. Prezydent może więc skłonić się ku wygodnemu dla niego rozwiązaniu i zaskarżyć ustawę do Trybunału przed jej podpisaniem. Powoła się na tak zwaną kontrolę prewencyjną, może uznać, że ustawa narusza konstytucję, powoła się na artykuł 18 o definicji ochronie instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Z moich ustaleń wynika, że prezydent rozważa też inną opcję, czyli weto, ale wie, że może tym narazić się sporej części Polaków, bo sondaże pokazują, że ponad połowa badanych popiera ustawę o statusie osoby najbliższej. Na wypadek weta rządzący mają plan B. Część zapisów z ustawy będą chcieli wprowadzić osobnymi rozporządzeniami, a w sierpniu w życie wchodzą przepisy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa.
8: Kibicujemy naszym tenisistkom.
2: Za pół godziny Iga Świątek rozpocznie swój drugi pojedynek na Wimbledonie. Rywalką broniącej tytułu naszej mistrzyni będzie Czeszka, Karolina Pliszkowa. Jakie nastroje panują wśród polskich kibiców?
9: Każdy ma ambicje na to, żeby zajść jak najdalej, tak? Więc myślę, że no, będzie ciężka walka, ale Iga ma tę amunicję, żeby iść do przodu, żeby walczyć i no, trzymamy kciuki. Myślę, że będzie dobrze. No, to jest Iga, tak? Jakby wierzymy w to, że da radę.
10: Nie jesteśmy tutaj po to, żeby ją wspierać. Zobaczymy, czy nam się uda dostać, bo nie mamy biletów. więc czekamy od 4 godzin w kolejce, ale wierzymy zarówno w zakup biletów, jak i w igę dzisiaj, prawda?
11: A czy ta trójka, czy mówię oczywiście o rankingu światowym, czy ta presja jakby jest nieco mniejsza przez to, że jednak jest nie na pierwszym, ani na drugim miejscu, tylko na trzecim?
10: Iga się nauczyła radzić z presją. W takim zupełnie pozytywnym znaczeniu Iga jest pazerna. Ona była taka głodna sukcesów i u niej musi przede wszystkim wrócić ten głód.
2: Z polskimi kibicami na Wimbledonie rozmawiał nasz korespondent w Londynie, Bogdan Fremorgan. Trzymamy już mocno kciuki, także za Kamila Majchrzaka, który wkrótce powinien rozpocząć mecz z Zakarem Swajdą z USA. A relacje naszego dziennikarza sportowego z tych pojedynków w Faktach o 15.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Daniel Dyk, tu program Byle do Lata, skoro Iga Świątek zaczyna około 14.
0: Złap klimat festiwalu Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Warszawska prokuratura sprawdzi doniesienia o domniemanych nieprawidłowościach w prosektorium Szpitala Południowego. Na Wimbledonie nasi Iga Świątek i Kamil Majchrzak walczą o awans do trzeciej rundy. W faktach także...
3: Mamy je urozmaicone z kruszonką, taką maślaną. Mamy bez kruszonki.
2: Dziś dzień jagodzianki. Dla wielu z nas to smak lata i dzieciństwa. Zajrzymy do jednej z tradycyjnych piekarni w Katowicach. Warszawska prokuratura przeprowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie domniemanych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy podejrzewają, że mogło tam dojść do znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Po medialnych doniesieniach w tej sprawie szpital rozwiązał już umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Przed warszawską prokuraturą okręgową jest wóz satelitarny RMF FM i nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witaj. Jakubie, jak śledczy tłumaczą swoją decyzję?
4: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba tłumaczył dziś, że w związku z tym, że śledczy opierają się na razie wyłącznie na anonimowych informatorach, mogą wszcząć jedynie postępowanie sprawdzające, a nie śledztwo, a tym bardziej nie mogą nikomu w tej sprawie postawić zarzutów.
5: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
4: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach osobnego postępowania. Piotr Skiba przekazał jednak, że prokuratorzy ustalili, że doszło do sfałszowania nie 20, lecz 3 kart.
2: Nikt bezpośrednio nie przyczynił się do śmierci 37-letniej mieszkanki lubelskiej Włodawy, która w styczniu tego roku po kłótni z mężem wysiadła z samochodu bez ciepłego ubrania, po czym oddaliła się pieszo. Temperatura sięgała wtedy minus 15 stopni Celsjusza. Krzysztof Zasada poznał szczegóły opinii dotyczącej przyczyn śmierci kobiety. Krzysztofie, co ustalili biegli?
6: 37-latka zmarła z wychłodzenia. W chwili śmierci była mocno pijana. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Na jej ciele, rękach i twarzy stwierdzono wprawdzie zadrapanie, ale prawdopodobnie powstały podczas przemierzania przez kobietę łąk w okolicach rzeki Włodawka, gdzie natrafiono na jej ciało. Biegli wyjaśnili też kwestię tego, że kobietę znaleziono częściowo rozebraną. Jak twierdzą, to typowe zjawisko w przypadku osób pod wpływem alkoholu, które są narażone na niskie temperatury. Ta faza hipotermii znana jest jako paradoksalne rozbieranie. Ta opinia była ostatnią zamówioną ekspertyzą w śledztwie. Teraz prokurator zdecyduje o tym, w jaki sposób zakończy postępowanie prowadzone w kierunku ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
7: To fakty RMF FM. Trwa zacięta walka na korcie.
2: Trwa polski dzień na Wimbledonie. Iga Świątek i Kamil Majchrzak walczą o awans do trzeciej rundy. Te spotkania śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witam.
8: Dzień dobry, witam.
2: Czarku, jaki wynik u Igi?
8: U Igi w tej chwili ważą się losy pierwszego seta i prowadzi Iga 40-30, 5-1 w gemach i właśnie przed sekundą wygrała pierwszego seta. Wspaniałe wieści już przekazuję. 6-1, no muszę przyznać, to jest wynik naprawdę godny podziwu. Iga znów świetnie zaczyna. Pytanie tylko, czy będzie dalej tak dobrze również w drugim secie, bo niestety miewała problemy z podtrzymaniem formy.
2: Ale liczymy, że tak nie będzie. Trzymamy na pewno mocno kciuki za Igę. Ale Czarku, Kamil Majchrzak już wygrał pierwszego seta, prawda?
8: Tak, Kamil trochę szybciej się uwinął, można powiedzieć. Jego spotkanie z Zakarim także się tutaj troszkę opóźniło, natomiast z Amerykaninem wygrał pierwszego seta 6-2. No i druga partia teraz trwa. Na dobrej drodze jest rzeczywiście Kamil do 10. Zwycięstwa w 12. spotkaniu na trawie w tym sezonie.
2: Cezary Dziwiszek w dalszym ciągu śledzi i oczywiście kibicuje naszym zawodnikom. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Dziś drugi dzień lipca, dzień jagodzianki. Do jednej z tradycyjnych piekarni w Katowicach zajrzała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
9: Dobra jagodzianka, jak powinna być zrobiona?
3: No myślę, że na pewno z prawdziwej jagody leśnej, a nie z dżemu. U nas tylko jest z jagody takiej prawdziwej. Mamy je urozmaicone z kruszonką, taką maślaną. Mamy bez kruszonki. Mamy jeszcze dodatkowo w tym roku drożdżówkę, która jest zapiekana z budyniem, z kremem waniliowym na górze jagody. Albo jagodzianka, też taka duża jak te wszystkie, jest z kremem waniliowym w środku i jagodami.
9: Jagodzianka zasługuje na święto swoje?
3: No myślę, że tak. Dzisiaj sprzedaje się ich o wiele więcej niż na przykład wczoraj czy przedwczoraj. Ci, którzy celebrują takie święta, no to jedzą te jagodzianki.
2: A dlaczego jagodzianka jest taka wyjątkowa? Nasza reporterka zapytała tych, którzy świętują jej dzień. Ale o tym już w kolejnych faktach RMF FM. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Muszę powiedzieć, że wyjątkowo na Wimbledonie mają ładniejszą pogodę niż ja mam za oknem, ale jutro jak to będzie wyglądało w Polsce? No przejdzie dzisiaj w nocy kolejna strefa deszczu, jutro ten deszcz zostanie, nie chcę tego mówić wczasowiczom, ale w okolicach Trójmiasta będzie padało i na Mazurach, i na Warmii, i na Podlasiu. Jeśli tam wypoczywacie, no to trzeba będzie przetrzymać. No i wszędzie równo na termometrach, tak 21-23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sytuacja wygląda tak. Kamil Majchrzak prowadzi jeden z...
0: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival. Are you drunk?

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Let me feel your love.
1: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Pana, by przedstawić wam najnowsze fakty RMF FM.
2: Tak gorąco zapraszam, ale na początek niestety niepokojące informacje. Dziecko jadące na hulajnodze, potrącone przez bus w Szychwie w Kujawsko-Pomorskim, trafiło do szpitala. Strażacy walczyli z ogniem na Opolszczyźnie w powiecie nyskim. Ogień strawił ogromne połacie upraw. Świetny mecz Igi Świątek i awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową w dwóch setach. Sztuczna inteligencja kłamie lepiej niż politycy, brytyjscy naukowcy ostrzegają i o tym też w faktach. Groźny wypadek na drodze numer 15 między Kowalewem Pomorskim i Toruniem w Kujawsko-Pomorskim. W Szychowie bus potrącił dziecko jadące na hulajnodze. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Dziecko jest ranne. Groźny pożar zboża w Giełczycach w powiecie nyskim na Opolszczyźnie. Spaliło się 70 hektarów jęczmienia.
3: Początkowo wyglądało to bardzo źle. 9 zastępów straży, dromader również uczestniczył w akcji gaśniczej. No i oczywiście dzięki sprzętowi od rolników też udało się bardzo szybko ten obszar oporać dookoła. Nikomu nic się nie stało, bardzo duży obszar. Dodatkowo jeszcze wiatr towarzyszył również tej akcji. Także na tą chwilę mogę powiedzieć, że wszystko jest opanowane, natomiast są duże straty.
2: Powiedział nam przed momentem starszy kapitan Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. Zdjęcia i filmy z tego ogromnego pożaru mamy na rmf24.pl. W Kołobrzegu pijani rodzice dwulatka zaatakowali policjantów. Oboje usłyszeli już zarzuty. Sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, najważniejsze pytanie, co z dzieckiem?
4: Chłopiec jest cały i zdrowy, był zadbany, trafił do pogotowia opiekuńczego. Policjanci zostali wezwani z powodu głośnej awantury na klatce schodowej w jednym z kołobrzeskich bloków. Podczas interwencji rodzice dziecka zaczęli szarpać i kopać funkcjonariuszy. Trzeba było wezwać kolejny patrol. Okazało się, że 19-letnia matka chłopca miała 2 promile alkoholu w organizmie, a 21-letni ojciec prawie 2,5. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Za atak na policjantów grozi im do 3 lat więzienia. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny.
2: A teraz w faktach. Wielki tenis. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Nasza tenisistka wygrała 2-0 w setach z Czeszką Karoliną Pliszkową. Na kortach Wimbledonu w Londynie ten pojedynek oglądał nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, na taki mecz właśnie chyba czekali polscy kibice.
5: Za każdym razem, gdy po wygranej piłce Świątek zaciskała pięść, widać było jej dawny głód zwycięstwa. Przez cały czas imponowała skupieniem, ograniczyła też liczbę błędów na rzecz zjawiskowych uderzeń, do których zdążyła nas przyzwyczaić. Komentatorzy zachwycają się postawą Świątek na korcie. Polka zagrała dziś bez kompleksów, całkowicie odcinając się od nerwowej wygranej w pierwszej rundzie. Choć trawa wciąż nie jest jej ulubioną nawierzchnią, Iga Świątek udowodniła dziś, że potrafi nad nią w pełni zapanować.
2: O awans do 3. rundy gra także Kamil Majchrzak, który dosłownie przed chwilą wygrał 3. seta po tiebreaku i prowadzi 2-1 z Amerykaninem Zakarim Sfajdą. Do awansu brakuje mu zatem jeszcze jednej zwycięskiej partii.
6: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
2: Sztuczna inteligencja może wypowiadać się, w tym kłamać, bardziej przekonująca niż politycy. Tak twierdzą brytyjscy naukowcy. Doniesienia przestrzegające przed zgubnymi skutkami AI dla debaty publicznej przynosi do studia Grzegorz Jasiński. Witaj Grzegorzu. Jak to zbadano?
7: Naukowcy przeanalizowali, jak grupa blisko 1000 osób oceniała autentyczność, trafność i spójność wypowiedzi wygenerowanych przez duże modele językowe, które naśladowały odpowiedzi uczestników popularnego telewizyjnego programu politycznego. Okazało się, że badani mieli poważny problem z rozróżnieniem między treściami oryginalnymi i generowanymi przez AI. Na tym jednak nie koniec. Odpowiedzi wygenerowane przez sztuczną inteligencję były uznawane za bardziej autentyczne i trafne niż te, które faktycznie padły z ust prawdziwych polityków. Autorzy tych badań alarmują, że zaawansowane systemy sztucznej inteligencji mogą skutecznie wprowadzać opinię publiczną w błąd, także w kwestiach politycznych, a co za tym idzie, wpływ na kształtowanie opinii i decyzji społecznych. Warto byłoby się przed tym chronić, tylko nie wiadomo jak. To wyzwanie, z którym społeczeństwo, media i politycy będą musieli się w najbliższych latach mierzyć.
2: Grzegorz Jasiński, dziękujemy za tę informację. A w faktach za godzinę zaprosimy was ponownie nad morze. Setki parawanów, zamki z piasku i szum fal. Będziemy w Międzyzdrojach.
8: To zupełnie inne Międzyzdroje. Bardzo się rozwinęły.
2: Zapraszam na fakty o 17.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Spoglądamy z Olą na mapę. Jutro całkiem przyjemnie, od 20 stopni nad morzem do 25 na Lubelszczyźnie. Sporo słońca, ale na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady, więc proszę przygotować parasole.
13: Umówmy się, po ostatnim weekendzie ten będzie takim przyjemnym oddechem, powiewem świeżości. Pogodo, idziesz w niezłym kierunku, ale ja bym to tak lekko jednak wypośrodkowała. Tak 25 plus będzie okej. Okay.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Radiowe Olki mówią dzień dobry.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: know that you need me.
1: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Wyniki egzaminu ósmoklasisty już jutro rano w internecie potwierdza Centralna Komisja Egzaminacyjna.
3: One powinny być w okolicach 8:30.
2: Prezydent Donald Trump krytykuje nierówny jego zdaniem podział kosztów w NATO. Twierdzi, że USA ponoszą zdecydowanie największe wydatki na obronność sojuszników i nie odnoszą z tego korzyści. I śledzimy również to, co dzieje się na Wimbledonie na korcie Kamil Majchrzak. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że jutro rano absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Wyniki mają być dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
3: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIU, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30.
4: Serwery są przygotowane na pewnie duże obciążenie, które będzie?
3: To jest 8. edycja egzaminu ósmoklasisty, więc jesteśmy przygotowani na to, że jutro od samego rana będą sprawdzane wyniki przez samych zdających, rodziców, dyrektorów szkół.
4: Czyli nie powinno być przestojów, opóźnień?
3: Nie przewiduję.
2: Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A teraz uwaga kierowcy, co najmniej 3,5 km ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa, między węzłami Wieliczka i Łagiewniki. Na jezdni w stronę Katowic zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch odbywa się tam pasem prawym i awaryjnym. Prezydent Donald Trump znów porusza kwestię wydatków na obronność i krytykuje członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na swoim portalu zauważył, cytujemy, Stany Zjednoczone wydają na NATO znacznie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj i to z ogromną przewagą, aby chronić te państwa i nie odnoszą z tego żadnych korzyści, a następnie podaje przykładowe kwoty. Temat wydatków na obronność będzie jednym z dominujących na przyszłotygodniowym szczycie sojuszu w Ankarze, powiedział naszemu korespondentowi w Waszyngtonie prezydencki minister Marcin Przydacz.
5: Polska nie ma sobie tutaj nic do zarzucenia, no ale są takie państwa na zachód od Polski, które nie wypełniają jeszcze tych progów i ważne jest, aby ich do tego motywować.
6: Czy na tym szczycie mogą być już jakieś ogłoszone decyzje w sprawie Polski, obecności wojskowej, zwiększenia, czy też bazy?
5: Nie, myślę, że to będzie decyzja samej amerykańskiej strony w ramach naszych dwustronnych relacji, właśnie relacji bilateralnych, więc tutaj należy się spodziewać raczej pracy pomiędzy Waszyngtonem i Warszawą i raczej finalne decyzje, jestem przekonany, nie zostaną ogłoszone w perspektywie następnych dni, tylko będzie nieco później, będzie trzeba po prostu na nie nieco poczekać.
2: Z ministrem Marcinem Przydaczem rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Prawdziwy thriller funduje polskim kibicom tenisa Kamil Majchrzak. Spotkanie Polaka z Amerykaninem Zakarim Swajdą trwa już prawie 3 godziny. Trwa decydujący 5. set. My łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku,
7: witam ponownie.
2: Witamy cię. Jaki wynik teraz?
7: No niestety mamy piłki meczowe, ale nie dla Kamila Majchrzaka, tylko dla Zakariego Swajdy, który prowadzi 5-3 i przed chwilą właśnie pierwsza piłka meczowa w tym spotkaniu. Zatem ważą się losy tego meczu. Zakary Swajda, 23-letni Amerykanin, właśnie wygrywa. Wygrywa niestety spotkanie w 5 setach. No był rzeczywiście, było blisko. Kamil został tylko raz przełamany w tym decydującym secie. Ale to wystarczyło. Bardzo wyrównany mecz trwający prawie 3 godziny. No i mamy niespodziankę, bo to jednak Kamil był delikatnym faworytem. Zakari Swajda, tak jak mówiłem, raczej niedoświadczony zawodnik, ale świetnie gra na trawie. To jest jego, zdaje się, 30. już zwycięstwo przy zaledwie 15 porażkach. Nie będzie zatem powtórki z ubiegłego sezona. Przypomnę, wtedy Kamil Majchrzak doszedł do 4. rundy Wimbledonu i naprawdę długo emocjonowaliśmy się jego występami. Tym razem, niestety, nieco krócej.
2: No to przypomnijmy jeszcze, Czarku, że Iga Świątek awansowała do 3. rundy
7: dla równowagi,
2: Wimbledonu.
7: Tak.
2: To był niesamowity właśnie pojedynek. Nasza tenisistka wygrała 2-0 w setach z Czeszką Karoliną Pliszkową.
8: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Setki parawanów, zamki z piasku i szum fal. Taki widok można było zobaczyć dziś na plaży w Międzyzdrojach w Zachodniopomorskiem. Jak mówili turyści, to dobre miejsce nie tylko do plażowania.
9: Przeważnie w góry jeździliśmy, tylko maleństwo się pojawiło i trzeba się dostosować. Adaś, co powiesz?
10: Podoba ci się nadmorze? A co ci się podoba?
11: Woda.
12: To zupełnie inne Międzyzdroje. Bardzo się rozwinęły, bardzo dużo nowych powstało, hoteli, pensjonatów.
10: Czyli przyjemnie się tu spędza czas.
12: Tak, my tu któryś raz już jesteśmy.
10: Jak ci się podoba w Międzyzdrojach?
11: Hej.
1: fajnie.
10: A co będziesz robić tutaj?
1: No, idę teraz na Kawczą Górę.
10: Bo tam są piękne widoki. Czyli wycieczka się szykuje.
1: Tak.
2: Usłyszała na plaży w Międzyzdrojach nasza reporterka Anna Pałamar. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 18.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: No i proszę bardzo, jutro parasole przydadzą się głównie na północy kraju, reszta Polski z przewagą słońca, temperatury od 20 do 25 stopni, najcieplej na wschodzie.
11: Powiedziałeś przewaga słońca, czy to znaczy, że są miejsca, gdzie trzeba uważać na deszcz?
7: Niestety, przygotujcie parasole i kurtki.
11: Na północy Polski takie deszczowe chmury mogą się wydarzyć, natomiast wciąż powtarzamy, to jest miła odmiana po tych upałach, które męczyły nas przez, chyba ponad tydzień.
7: Czy męczyły?
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Milion złotych. Tak, to jest ta kwota, która być może...
0: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Bardzo proszę. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro, informuje szef MSZ-u Radosław Sikorski. Potem w faktach dziennikarz RMF FM o efektach spotkania minister zdrowia z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Chodziło o reformę służby zdrowia. Mamy też najnowszą wakacyjną prognozę pogody. Posłuchajcie, co nas czeka po rekordowych upałach. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Decyzja władz w Budapeszcie umożliwia wydanie międzynarodowych listów gończych za politykami suwerennej Polski. Otwiera też drogę do zwrócenia się Polski do amerykańskiej administracji o deportację Zbigniewa Ziobry. Bez konkretów i bez przełomu po spotkaniu minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Rozmowy, które trwały 1,5 godziny, dotyczyły pomysłów na reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także likwidację tzw. kominów płacowych. My od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Kuba, co po tym spotkaniu przekazała minister zdrowia?
2: Minister zdrowia wydała jedynie krótkie oświadczenie, z którego właściwie nic konkretnego nie wynika.
3: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
2: Jolanta Sobierańska-Grenda nie chciała odpowiadać na pytania, a jedna z pracownic jej resortu przepychała dziennikarzy i uniemożliwiała im zadawanie tych pytań, których było przecież dużo, m.in. o aferę w Szpitalu Południowym.
4: Pani minister, nie chce pani odpowiadać na pytania.
2: Pani minister, czy może się pani zatrzymać?
3: Odpowiemy, na pewno będzie.
2: Ale co to znaczy? Po spotkaniu pytałem polityków Koalicji Obywatelskiej, czy rozmawiali z minister zdrowia o aferze w warszawskim szpitalu. Konkluzja była taka.
5: Gdyby nie fakt, że ten konkretny lekarz miał legitymację partyjną i że składał oświadczenia majątkowe, ten problem, który skupiał się w jego osobie, nigdy by nie dotarł do opinii publicznej.
2: Mówił Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej, z Sejmu Jakub Rybski.
1: Krzysztof Kamil Gałązka stracił stanowisko powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Targu. Odwołał go wojewódzki inspektorat w związku z nieprawidłowościami w nowotarskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Kontrola potwierdziła, że zdrowie i życie przebywających tam psów było zagrożone z powodu nieprzygotowania placówki na falę upałów, a powiatowy lekarz weterynarii nie reagował. Wczoraj Krzysztof Kamil Gałązka zdecydował o zamknięciu schroniska. Na razie wojewódzki inspektorat nie wyznaczył nowego powiatowego lekarza weterynarii. A my przypominamy, że psy ze schroniska z Nowego Targu potrzebują naszej pomocy.
6: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
1: Po rekordowych upałach czeka nas tygodniowe ochłodzenie. Przed nami pochmurny i deszczowy weekend oraz cały przyszły tydzień. Później wrócą upały. Pogodowe mapy sprawdza reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co nas konkretnie czeka w najbliższych dniach?
7: W weekend będzie pochmurno, przelotnie, padać będzie praktycznie w całym kraju. Intensywne opady synoptycy prognozują na północy Polski. Taka pogoda utrzyma się aż do przyszłego czwartku, mówiła mi Agnieszka Prasek z IMGW.
8: Temperatury lokalnie będą dochodzić właśnie do 20, do 22. Natomiast z końcem przyszłego tygodnia, czyli przyszły weekend, już zapowiada się ze zdecydowanie wyższymi wartościami.
7: Wtedy na termometrach na zachodzie nawet 34 stopnie, na wschodzie maksymalnie 29 kresek.
1: W jakim stopniu Polska weźmie udział w odbudowie Ukrainy? Między innymi o tym już za chwilę, w gospodarczym tygodniu w Radiu RMF 24. W studiu z zaproszeniem jest już prowadzący Marek Teichman.
9: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu spojrzymy na ukraińską gospodarkę, na nasze możliwości współpracy z nią, na to, jak ta gospodarka zmienia się w obliczu wojny i jakie wnioski płyną ze szczytu, który odbył się w Gdańsku.
1: Gościem Marka Teichmana już za chwilę będzie Bartosz Cichocki, były ambasador RP w Kijowie. Posłuchajcie tej rozmowy, powtórzmy w naszym radiu internetowym RMF24. Od kilku złotych w supermarketach do nawet kilkudziesięciu w cukierniach kosztuje jagodzianka. 2 lipca to dzień jagodzianki. Świętujących nie brakuje.
10: Ta pomoc jest bardzo dobra. Ma bardzo dużo jagód. Ja lubię jagody. Kojarzą mi się z dzieciństwem, z harcerstwem, tym, że zbierałem jagody w lesie. I to taki powrót do dzieciństwa.
11: Jagodzianka zasługuje na takie święto?
12: Oczywiście. To jest smak dzieciństwa, smak kolonii nad morzem.
13: Najlepsza drożdżówka i w ogóle ciasto świata.
11: Ja pani już kupiła, tak?
13: Tak, tak. Już kupiłam. Wczoraj też świętowaliśmy ze znajomymi. Też jagodzianki.
11: Czyli to nie jest jednodniowe święto dla pani?
13: Nie, trzeba celebrować. No, ta naturalna jagoda z lasu, ona ma po prostu taki niepowtarzalny smak, który no, jest raz w roku, dlatego jest coś taki specjalny.
1: Z miłośnikami jagodzianek w Katowicach rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Życzymy wszystkim smacznego. O 19:00 nowe fakty. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: A temat dla nas Marlena Chudzio, o której mówimy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Co dalej ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim? O planowanych kolejnych krokach poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W faktach też problem rodziców łódzkich przedszkolaków. Chodzi o miejsca w placówkach w wakacje. Na deser zaserwujemy wam jagnięcinę i nie tylko.
3: Będziemy ustanawiać rekord porcji brędzówki.
2: W Szczawnicy. Zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać się na terytorium USA, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jakubie, co w praktyce to oznacza?
4: Oznacza to, że cała trójka straciła dokumenty, które dawały im ochronę międzynarodową.
5: W przypadku pana Romanowskiego ma to kluczowe znaczenie, dlatego że on najprawdopodobniej przebywa na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli polski rząd go zlokalizuje, to każde państwo unijne powinno dokonać zatrzymania, wszcząć wewnętrzną procedurę przekazania, a potem w efekcie przekazać.
4: Mówił adwokat Zbigniew Roman. Jak dodaje, nieco pewniej może czuć się Zbigniew Ziobro. Nie został za nim wystawiony europejski nakaz aresztowania, a sam przebywa poza Unią Europejską. Zdaniem mecenasa, polskie władze mają teraz solidne podstawy, żeby wystąpić do USA z wnioskiem o ekstradycję.
2: Donald Tusk zrzekł się immunitetu poselskiego. Chodzi o prywatny akt oskarżenia złożony przez członka zarządu Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarzucił on premierowi zniesławienie. Chodzi o wypowiedź premiera z kwietnia. Przed posiedzeniem rządu Tusk stwierdził, powołując się na informacje z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że zonda krypto przelało prawie 500 000 zł na rzecz Instytutu. Wstrzymano ruch na torach między Gnieznem i Czerniejewem, po tym, gdy jeden z pociągów kolei wielkopolskich uszkodził pantograf. Na miejsce usterki zadysponowano pociąg sieciowy i ekipę naprawczą. Na razie nie ma rekomendacji w sprawie uruchomienia linii zastępczej komunikacji autobusowej.
6: Tym żyje Łódź.
2: Będzie 1000 dodatkowych miejsc w miejskich przedszkolach na dyżury wakacyjne w Łodzi. Tak zadeklarował łódzki magistrat, reagując na oburzenie rodziców. Dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka już w ubiegłym tygodniu pokazywała skalę problemu, z jakim muszą się zmierzyć łodzianie, którzy nie znaleźli opieki na lato dla przedszkolaków. Okazuje się jednak, że sytuacja nadal nie wygląda różowo.
7: W systemie nie ma 1000, dlatego że ja sobie sprawdziłam przed przyjazdem tutaj, około 200 jest.
8: One na bieżąco wpadły do puli, zostały częściowo wykorzystane. Ale będziemy stale pracować i jeśli pojawi się możliwość otworzenia dodatkowych, będziemy otwierać. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na stronę i patrzeć, jak na bieżąco te miejsca będą się zmieniać.
7: W przedszkolach na Bałutach jest wolnych ponad 100 miejsc. Natomiast na Polesiu, gdzie widać, że jest największe zapotrzebowanie, bo to jest osiedle Rytkinia, zostało w tej chwili 9 miejsc.
9: Została przekazana również informacja do naszych szkół. Jeżeli ktoś z nauczycieli jest zainteresowany, żeby przyjść do przedszkola, wesprzeć kadrę, również my dźwigniemy ten temat i jesteśmy tu jak najbardziej otwarci.
2: Tłumaczą dyrektor Wydziału Edukacji Łódzkiego Magistratu Jarosław Pawlicki i wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Rodzice, żeby skorzystać z tych dostępnych miejsc w wakacyjnych przedszkolach, muszą dodzwonić się do wybranej placówki i w ten sposób zarezerwować miejsce dla dziecka. Szczawnica rozpoczyna wakacje mocnym akcentem kulinarnym. W uzdrowisku jutro zaczyna się drugi Lamb Festival. W ubiegłym roku ugotowali największą porcję gulaszu jagnięcego, a tym razem będzie inny rekord związany z owczymi serami.
3: Ta edycja naszego festiwalu jest dwudniowa pod nazwą główną Szczawnica Lamb Festival. Dokładamy dodatkowy dzień smagosypka, gdzie jutro właśnie będziemy ustanawiać rekord porcji brędzówki. Przepysznej zupy prosto z hali. Jutro będzie wszystko wokół mleka, sera, brędzy, tej zyndycy, a sobota jest zarezerwowana wyłącznie dla jagnięciny. I przez te dwa dni będzie można zasmakować Szczawnicy podczas naszego festiwalu.
2: Kusił burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk, a za godzinę w Faktach RMF FM też będzie smacznie. Zabierzemy was na pizzę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Ja mam wrażenie, że Darek szybko się po nas pocieszy. Ola i Olek mówią do usłyszenia, a tutaj proszę bardzo.
11: Złap klimat festiwalu Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Przedstawia Marlena Chudzia.
2: Tydzień przed ogłoszeniem wyników matur powiemy o zawiadomieniach do prokuratury, które złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. 114 godzin spędził pod gruzami. Wenezuela mówi dziś o cudzie. Udało się wydobyć żywego człowieka. W faktach sportowych mundialowe plany na wieczór i noc, ale zaczynamy od utrudnień z A4. Zderzenie trzech samochodów osobowych na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe. Ruch w stronę Wrocławia odbywa się prawym pasem. 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna w sprawie nieprawidłowości w czasie tegorocznych matur, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o zdjęcia arkuszy, które zostały opublikowane w internecie w trakcie egzaminu. W Warszawie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o te sprawy dopytywał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ile tegorocznych egzaminów zostało unieważnionych?
3: Prawie 100 egzaminów maturalnych już jest unieważnionych właśnie z powodu wniesienia niedozwolonego urządzenia, czyli najczęściej smartfona, na salę egzaminacyjną. Ale to nie koniec, podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Również mogą się pojawić unieważnienia, które polegają na niesamodzielnym rozwiązaniu zadań i jestem jeszcze na etapie właśnie takich unieważnień, dlatego że egzaminatorzy wychwycili taką nieuczciwość.
3: Równolegle prokuratura wyjaśnia sprawę okoliczności, w których tuż po rozpoczęciu egzaminu m.in. z języka polskiego, z matematyki czy z geografii, ktoś zrobił zdjęcia arkuszy i opublikował je szybko w mediach społecznościowych. Egzaminatorzy liczą na wyniki tych postępowań w najbliższych tygodniach.
2: Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych absolwenci szkół średnich poznają w najbliższą środę, 8 lipca.
5: Te fakty budzą nadzieję.
2: Cud w wenezuelskim mieście La Guaira. Ekipom ratowników z kilku państw udało się wydostać na powierzchnię żywego mężczyznę, który spędził ponad tydzień pod gruzami centrum handlowego zawalonego w wyniku trzęsień ziemi. Tak witano na powierzchni 44-letniego Hernana Gila. Akcja trwała nieprzerwanie przez 114 godzin. Mężczyzna był przytomny, utrzymywano z nim kontakt. Podawano wodę i odżywiano go, ale wydostanie go na powierzchnię spod ton gruzów zawalonego centrum handlowego było skomplikowane. Gruzowisko było niestabilne, w dodatku dochodziło do wstrząsów wtórnych i nowych zawaleń. Natura nie sprzyja wypoczywającym nad Bałtykiem. Dziś zamkniętych tam było ponad 40 kąpielisk. W zachodniopomorskim czerwone flagi wywieszono z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Zakaz wydano dla 30 kąpielisk m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie i Wiciu. Z kolei w Pomorskiem zamkniętych dziś było 12 miejsc w Gdańsku i Sopocie. Powodem jest zakwit sinic. Najlepszą pizzę zjecie w Polsce w Pabianicach w Łódzkiem i w Warszawie. Pabianicka Zielona Górka uplasowała się na 18. miejscu w rankingu 50 Top Pizza Europe 2026. Warszawska pizzeria Ciała Tutti jest 33. na liście. A z czego wynika fenomen pabianickiej pizzerii?
6: Jest fajna atmosfera, sympatyczni kelnerzy i kelnerki, no i przede wszystkim bardzo dobra pizza. I niezależnie, którą się tak naprawdę weźmie, one wszystkie są na dobrym poziomie.
7: Byłam tam kilka razy już z rodziną. Naprawdę nikt nie narzekał, wszyscy zadowoleni. Oczywiście wszyscy chwalą po całej Polsce.
8: Jest pyszna, to prawda, ale dlaczego? No nie jest już po prostu.
2: Obydwie polskie pizzerie od 4 lat regularnie notowane są w branżowym rankingu restauracji serwujących ten właśnie włoski klasyk.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Niespełna godzina do kolejnych emocji na mundialu. O tym w mistrzowskich faktach sportowych, które ma Cezary Dziwiszek. Zapraszamy.
9: Dobry wieczór, witam. Reprezentacja Austrii jawi się jako na razie najpoważniejszy test dla Hiszpanii na Mistrzostwach Świata, która zaczęła je od fal startu z Republiką Zielonego Przylądka. Fazę grupową kończyła jednak po raz pierwszy w historii bez straty gola, przedłużając serię meczów bez porażki do 13. Odkąd tu przyjechaliśmy aż do meczu z Urugwajem, widzę, że zespół poznaje się coraz lepiej. Jest dużo instynktownej grę dużo tego samego wyczucia, które mieliśmy w przeszłości. Mówi trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Pierwszy gwizdek w Inglewood koło Los Angeles o 21:00. O 1:00 w nocy zagrają Portugalia z Chorwacją, a nad ranem Szwajcaria z Algierią. Jesienne spotkania piłkarskiej Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią reprezentacja Polski rozegra na Stadionie Narodowym. Mecz ze Szwecją może się odbyć na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nie wyklucza tego sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
10: Stadion Śląski w tym roku wydaje mi się, że chyba 70-lecie w ogóle obchodzi swoje 70-lecie. Mocno rozważana lokalizacja. Nie chcę przesądzać, tą decyzję podejmie zarząd pewnie w niedługim czasie.
9: Ligę Narodów Polacy rozpoczną 25 września domowym meczem z Bośnią. Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski wraca na stałe do Plus Ligi. Aleksander Śliwka podpisał kontrakt z PGE Projektem Warszawa. 31-latek grał już w stolicy w ubiegłym sezonie na zasadzie transferu medycznego, zastępując kontuzjowanego Bartosza Bednoża.
11: Chwila na ochłody. Piątek z przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie. Na wybrzeżu opady przejściowe, na północy spodziewane są burze. Termometry pokażą 21 na północy, 24 stopnie na pozostałym obszarze kraju. A sobota i niedziela czasem deszcz i burze. Tak, umiarkowanie 23-20 stopni. Gry i zabawy dla dorosłych. Codzienne spotkanie imprezowe w RMF FM. Zacznijmy.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
2: Rośnie koryk na A4 na Dolnym Śląsku. Są utrudnienia powypadkowe na S3 w Lubuskiem. Powiemy też o drogach wojewódzkich, na których ruch panuje jak na autostradach. W faktach błyskotka króla Zygmunta Starego, która właśnie powróciła do Polski. I oczywiście fakty sportowe. Na mundialu zaczyna się mecz Austria-Hiszpania. Pięć kilometrów ma korek na autostradzie A4 na jezdni w stronę Wrocławia między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie. Jak informowaliśmy Was w faktach, doszło tam do kolizji trzech aut. Przejezdny jest tylko jeden pas. Utrudnienia też na S3 między Gorzowem Wielkopolskim a Skwierzyną. W Deszcznie w Lubuskiem ciężarówka zderzyła się z busem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Drogi wojewódzkie z natężeniem ruchu jak na autostradzie. Tak wynika z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Są odcinki na trasach wojewódzkich, którymi każdego dnia przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, to które trasy są najbardziej zatłoczone?
3: Tu w Warszawie według Generalnej Dyrekcji średnio 48,5 tysiąca pojazdów pokonuje odcinek Zielonka-Warszawa. To droga numer 631 i to jest rekord wśród dróg wojewódzkich. Codziennie jest tu niezwykle tłoczno, ale trzeba pamiętać, że to trasa dwujezdniowa, a są w Polsce drogi węższe i również z ogromnym ruchem. Droga wojewódzka 946 w województwie śląskim w Żywcu, odcinek w układzie 2+1 pas. Tam dziennie przejeżdża ponad 30 tysięcy pojazdów. To więcej niż na autostradzie A2 między Łodzią a Poznaniem.
2: Kraje Unii Europejskiej podzielone w sprawie ograniczenia ochrony tymczasowej dla ukraińskich poborowych. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej z zeszłego miesiąca, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony Ukraińcom, którzy powinni służyć w wojsku. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegają podziały w Unii w tej sprawie?
4: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie?
5: Nieznane karty historii w faktach RMF FM.
2: Pierścień króla Zygmunta Starego powrócił do krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich. To kolejne dobro kultury, które powróciło z Niemiec do miejsca, w którym było przechowywane przed wybuchem II wojny światowej.
6: Niepozorny, z piękną, sentymentalną legendą, a jednak ogromnie ważny, bo uzupełniający dzieje naszego muzeum o taki przedmiot, który uważany jest za cenny, ponieważ buduje pamięć o króla, o kolekcjonerach, a przecież służy jednocześnie do budowania naszej pamięci współczesnej w tej chwili.
7: Jaka jest jego historia?
6: Mało o niej wiemy, poza tym, że pojawił się jako wymieniony przez Bonę Sforzę w liście do jej córki, królowej Węgier Izabeli, gdzie opisuje, że na palec zmarłego męża włożyła pierścień złoty z diamentem.
2: Z Katarzyną Płonką-Bałus, dyrektorką, kuratorką Muzeum Książąt Czartoryskich, rozmawiał Paweł Konieczny. Wraz z pierścieniem do Polski powrócił fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: W Inglewood pod Los Angeles rozpoczęło się kolejne spotkanie 1/16 finału piłkarskiego mundialu. W meczu Hiszpanii z Austrią po kilku minutach wciąż bez goli. Bardzo ciekawie zapowiada się nocne starcie Portugalii z Chorwacją, reklamowane także jako starcie genialnych 40-latków. Ludzie mówią o ich wieku, ale to tylko liczba. Luka Modric jest przykładem dla milionów młodych sportowców i nowych pokoleń miłośników futbolu. Wierzę, że długowieczność Cristiano Ronaldo i Modricza czyni ich prawdziwymi ikonami piłki nożnej.
7: Madrida dentro del gioco.
8: Podkreśla trener Portugalii Roberto Martinez. Spotkanie odbędzie się w rocznicę tragicznej śmierci portugalskiego napastnika Diogo Jota, który zginął w wypadku samochodowym. Reprezentant Anglii Elliot Anderson zmienia klub. Nieoficjalnie Manchester City zapłaci Nottingham za 23-letniego pomocnika ponad 130 milionów euro, co byłoby drugim największym transferem w historii Premier League. Więcej zapłacił tylko Liverpool za Aleksandra Isaka. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk gotowi do startu w trzeciej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy, rajdzie Rzymu. W ubiegłym sezonie zajęli w nim trzecie miejsce.
9: Mieliśmy testy 2 godziny na południe od Rzymu. Jest bardzo gorąco, jest duża wilgotność. W samochodzie myślę, że jest około 70 stopni, ale przywykliśmy jak to w Rzymie. Testy pozytywne, jesteśmy w dobrych humorach, więc tak naprawdę czekamy na zapoznanie z trasą, a później na rajd.
8: Mówił pilot Szymon Gospodarczyk. Pierwszy odcinek rajdu w centrum Rzymu jutro wieczorem. Więcej o rajdzie Rzymu piszemy na rmf24.pl.
1: Jest wakacja, są gry i zabawy dla dorosłych, coraz popularniejsze słowo GIS.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Zaczynamy. 6 Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki spotkał się z wiceszefem Pentagonu. O tym spotkaniu w relacji naszego korespondenta w Waszyngtonie. Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów ubiegłej nocy. Ukraińcy zwrócili się z ważnym apelem do sojuszników. Hiszpanie prowadzą na mundialu w meczu z Austrią jedną pięknie wywalczoną bramką. O tym w faktach sportowych. Rotacja sił amerykańskich do Polski nastąpi, ale nie wiadomo kiedy. Takie wnioski płyną po dzisiejszym spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, Amerykanie nie podają terminu.
2: Dobry wieczór. To prawda, nie tłumaczą, że w tej chwili dokonują przeglądu sił. Dobra informacja jest taka, że podtrzymują, że wcześniej czy później żołnierze USA zostaną wysłani do naszego kraju.
3: Wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padła ani termin, ani jaką jednostki możemy się dokładnie spodziewać na terytorium Polski, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy, będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści i zdecydują najszybciej, jak to jest możliwe.
2: Powiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Rozmawiamy też z Amerykanami o stałej bazie wojskowej w naszym kraju.
3: Drugim porządkiem zupełnie oddzielnym, niezależnym jest stała baza. Nie łączymy tych porządków, rozmawiamy o dwóch różnych procesach.
2: Podkreślił w czasie konferencji prasowej. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Minister obrony Ukrainy apeluje do niemal 40 państw partnerskich o jak najszybsze dostarczenie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Ukraińskie zapasy zostały mocno uszczuplone minionej nocy, kiedy to Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Agresor użył 74 rakiet i prawie 500 dronów. Zginęło 25 osób, są dziesiątki rannych. Prokuratura w Warszawie wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Stołecznego Szpitala Południowego. Śledczy podejrzewają, że mogło tam dojść do znieważania zwłok, a także do nielegalnego pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, prokuratura twierdzi, że na tym etapie nie można nikomu postawić zarzutów. Dlaczego?
4: Śledczy posiadają obecnie tylko informacje od anonimowych informatorów, dlatego na obecnym etapie nie jest możliwe wszczęcie śledztwa, lecz jedynie czynności sprawdzających. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba dodał też, że ani do prokuratury, ani do policji nie wpłynęło żadne zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.
5: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy przy wydawaniu na przykład zwłok, o zgłaszanie się z tym do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów.
4: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Śledczy prowadzą też osobne postępowanie w sprawie podrobienia kart zgonu 20 osób w prosektorium Szpitala Południowego. Do tej pory ustalili, że nieprawidłowości dotyczyły 3 dokumentów.
6: Świat kultury w faktach.
1: Obiadem czwartkowym w Pałacu Nieśmiertelności w Krakowie rozpoczęły się szturalia. Przez kilka dni odbywać się będą filmowe pokazy i spotkania z twórcami. Dziś przy stole zasiedli znajomi, uczniowie i miłośnicy twórczości aktora, którzy wspominali Jerzego Sztura.
7: Aktorstwo doskonałe, ale przede wszystkim poczucie humoru. Zero dystansu po prostu do takiego świata zewnętrznego. On budował ten świat. On po prostu budował, zaczynał od siebie i budował wokół.
8: Myślę, że trzeba mieć w sobie naprawdę ogrom mądrości, żeby nie zwariować, kiedy wszystkie reflektory są na nim. Wielki szacunek do jego właśnie mądrości i tego, że kiedy zabierał głos, to zawsze był wartościowy czas.
1: Jutro w kopalni w Wieliczce wyjątkowy pokaz filmu King Size z udziałem Katarzyny Figury i Juliusza Machulskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Hiszpanie prowadzą w mundialowym hicie. Na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Nieuznany gol i kilka stuprocentowych sytuacji. Hiszpanie długo nie mogli znaleźć drogi do austriackiej bramki, ale w 36 minucie piłkę na skrzydło dostał Kukureja. Dośrodkował do Oyarzabala i ten niepilnowany strzelił na 1-0. Co ciekawe, to pierwszy gol Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 2010 roku, kiedy to została mistrzem świata. Po północy na mundialu granie w Kanadzie. O 1:00 w Toronto, hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. O 5:00 nad ranem w Vancouver, Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie Wimbledonu. Po pewnym zwycięstwie z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Zdecydowanie pewniejszym niż wcześniej przeciwko Taylor Townsend. Taylor grała podchwytliwie. Czasem było trudniej się dostosować. Dzisiaj byłam bardziej efektywna, solidna. Nie popełniałam tylu niewymuszonych błędów. Do końca meczu miałam swoje momenty i pewność siebie. Mówiła po meczu Iga, która w trzeciej rundzie zagra z Aleksandrą Ayalą z Filipin. Jutro po południu spotkanie Huberta Hurkacza z Tomim Polem, a dziś z Wimbledonem niestety pożegnał się Kamil Majchrzak, niespodziewanie przegrywając w 5 setach z innym Amerykaninem Zakarym Swejdą. Andrzej Bargiel został pierwszym człowiekiem w historii, który bez użycia butli z tlenem najpierw wszedł, a potem zjechał na nartach z wszystkich 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. Ski alpinista właśnie poinformował, że zdobył w ten sposób 9 co do wysokości szczyt świata Nanga Parbat.
10: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.
0: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków. But if you give me your love.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Które przedstawia Marlena Chudzia.
2: Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro bez węgierskiego statusu uchodźcy. Pytamy o to, jakie kroki może podjąć teraz polski wymiar sprawiedliwości. Będzie o sukcesie Polskiej Straży Granicznej, o zatrzymaniu potężnego transportu marihuany z Tajlandii. Hiszpania melduje się w 1/8 finału mundialu. Austria jedzie do domu. Będzie też rekordowy samolot z papieru. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział, że w obecnej sytuacji resort dyplomacji będzie wspierał dalsze działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Szef tego resortu, prokurator generalny Waldemar Żurek, podkreślił, że ministerstwo analizuje sytuację. Zapowiedział zwrócenie się do amerykańskich instytucji z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. O możliwe scenariusze pytaliśmy adwokata Zbigniewa Romana.
3: W przypadku pana Romanowskiego sytuacja jest dla niego trudniejsza, dlatego że polski sąd wystawił europejski nakaz aresztowania. Tym samym są spełnione wszystkie przesłanki wewnętrzne, jeżeli chodzi o polskie prawodawstwo. I biorąc pod uwagę państwa Unii, obowiązują uregulowania, które powodują, że w przypadku utraty ochrony międzynarodowej, a tak się stało na podstawie decyzji władz węgierskich, taka osoba w momencie, kiedy jest zlokalizowana, powinna zostać zatrzymana przez organa państwa Unii Europejskiej i po przeprowadzeniu postępowania przekazana do Polski. W przypadku pana Ziobry ta procedura jest nieco inna, jego sytuacja jest nieco bardziej komfortowa z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jeszcze nie ma europejskiego nakazu aresztowania.
2: Poza tym procedura nie opiera się już na unijnych przepisach, tylko na umowie międzynarodowej. Potężny transport marihuany z Tajlandii przejęty przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. W kontenerach z cegłami zabezpieczono 1200 kg narkotyków wartych prawie 50 milionów złotych. Zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada.
4: Polscy funkcjonariusze uzyskali informację, że z Tajlandii do Hamburga płynie statek z ładunkiem marihuany. W Niemczech ta kontrabanda została przeładowana do ciężarówek. Pierwszą operację strażnicy przeprowadzili w Szczecinie, gdzie podczas rozładunku kontenera z cegłami zatrzymano 4 osoby. Kolejne 4 wpadły w okolicach Poznania.
5: Ta przesyłka, wybaczcie taki kolokwializm, akurat trafiała z Tajlandii. Natomiast to jest 4. odsłona walki ze zorganizowaną grupą przestępczą działającą w Ameryce Południowej, bo chyba tak należy powiedzieć.
4: Jak dodał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pierwsze uderzenie w ten kartel miało miejsce 4 lata temu. W sumie polskie służby przejęły już kilkaset kilogramów kokainy przemycane z Ameryki Południowej do Polski. Teraz dodatkowo ponad tonę marihuany. Dotąd w śledztwie zatrzymano 25 osób w wieku od 20 do 50 lat.
2: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko uczniów szkół podstawowych, ale także przedszkolaków. Taką zmianę w prawie oświatowym jednogłośnie poparła cała Komisja Edukacji. Zgłoszoną przez PiS poprawkę poparł też rząd.
6: Ministerstwo w pełni popiera tą poprawkę. Musimy zdać sobie sprawę, że plaga dotycząca posiadania sprzętów takich jak smartfony czy smartbandy trafia już do przedszkoli.
2: Mówiła wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. Sejm ostateczną decyzję w sprawie objęcia zakazem używania komórek także przedszkoli może podjąć w głosowaniu jutro. A teraz w faktach piłka na światowym poziomie. Hiszpania bez problemów pokonuje Austrię i melduje się w 1/8 finału mundialu. 3-0. Celne trafienia padły w 36 i 66 minucie oraz na sam koniec w 89 minucie. Austriacy nie znaleźli sposobu, by przełamać hiszpańską obronę. Dziś w nocy zobaczymy jeszcze starcie Portugalii z Chorwacją. Ten mecz zaczyna się o 1:00.
7: Są i takie fakty.
2: Największy na świecie samolot z papieru skonstruowała grupa studentów Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Pizie w środkowych Włoszech. Wykonany został w całości ręcznie przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Samolot długości 7 metrów ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów. Trafił już do Księgi Rekordów Guinnessa. Ikar, tak studenci nazwali swoje dzieło, które przeleciało w hali 59 metrów. Wynik fantastyczny, choć nazwa kontrowersyjna. Życzymy lepszych lotniczych wyników niż miał antyczny bohater.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: piątek z przelotnymi opakami.
0: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Na początek Wielkopolska i droga numer 92. Są tam utrudnienia po wypadku. Sprawdzamy, co się zmieniło w związku z centralną e-rejestracją w szpitalach i przychodniach i których usług medycznych to dotyczy. A na koniec emocje sportowe i Wimbledon.
3: Jest wspaniała, w ogóle kochamy, zawsze staramy się oglądać.
2: Na takie wsparcie może liczyć Iga Świątek. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 92 między Neklą a Kostrzynem. W Siedlcu w Wielkopolsce samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana. Informujecie nas o tym także na gorącą linię RMF FM.
4: To koleś ma gdzieś około kilometra i idzie to objechać, ale ktoś, kto nie ma radia albo coś, no to jadą prosto, także korek się tworzy.
2: Mówił nam pan Łukasz. Policja wprowadziła objazdy od strony miejscowości Brzeźno ulicami Sosnową, Kasztanową i Kolejową. 19-latek, który we wtorek nad ranem spowodował tragiczny wypadek w centrum Lublina, był nietrzeźwy i nie miał prawa jazdy. W szpitalu usłyszał prokuratorskie zarzuty, informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Mężczyzna odpowie za jazdę po pijanemu i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
5: Za czyny te grozi kara pozbawienia wolności od lat 5 do lat 20. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Podejrzany nie figuruje w bazie centralnej ewidencji kierowców jako kierujący pojazdem, czyli na chwilę obecną mamy informację, że nie posiada prawa jazdy.
2: 19-latek zjechał na lewą stronę ulicy Lipowej i zderzył się z Toyotą przewozu osób. Na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Centralna rejestracja jest już obowiązkowa dla szpitali i przychodni. Chodzi o nowe przepisy, które mają ułatwić umawianie się na przykład do kardiologa. Co się dokładnie zmieniło, to wyjaśni nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie w Polsce muszą udostępniać wolne terminy na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA oraz właśnie na pierwszą wizytę u kardiologa na NFZ w jednej centralnej bazie. Jeśli jakakolwiek placówka medyczna tego nie zrobi, dostanie karę. Rozmawiałem o tym z ministrem zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą i zapytałem, czy ten mechanizm jest na tyle szczelny, że nie będzie już sytuacji, o których ostatnio słyszymy, gdy ktoś dostał się do lekarza poza procedurą i poza kolejką.
7: Na razie mamy, jak wiemy, te trzy procedury i dostępność terminów wskazuje na to, że to nie powinno mieć miejsce dostawanie się poza kolejką, ale co się zadzieje od 1 sierpnia? Myślę, że będziemy to obserwować.
6: Za miesiąc, od 1 sierpnia do centralnej rejestracji dołączyć mają zapisy m.in. do endokrynologa i do pulmonologa, na początek w formie testów. Wolne terminy w ramach rejestracji można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta, ale też tradycyjnie, bezpośrednio na miejscu w przychodni.
2: Służba celna jest w pełni gotowa na objęcie cłami przesyłek spoza Unii Europejskiej. Taką deklarację usłyszeliśmy w Krajowej Administracji Skarbowej. Zakupy z chińskich portali są objęte dodatkowymi opłatami 3 euro od każdego elementu zamówienia. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek o tym, z czym będzie musiała się zmierzyć teraz Krajowa Administracja Skarbowa.
8: Z ogromną liczbą przesyłek. Według wyliczeń firmy KPMG w zeszłym roku Polacy wydali na chińskich portalach ponad 11 miliardów złotych. To przekłada się nawet na 100 milionów paczek rocznie. KAS zapewnia, że poradzi sobie z wyzwaniem i służy pomocą.
9: Na bieżąco udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania na ten temat. Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni gotowa.
8: Zapewnia rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczeńska. Dodajmy, że nie wystarczy nałożyć cła na każdą paczkę. Chodzi o różne pozycje towarowe. Jeśli na przykład zamówimy koszulkę i etui na telefon, są to dwie kategorie i podwójna opłata celna. Nie 3 euro, tylko już 6. I to celnicy będą musieli wyłapać.
10: Kibicujemy naszym tenisistom.
2: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie Wimbledonu po pewnym zwycięstwie z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Dziś czułam, że to zwykły dzień w biurze, powiedziała polska tenisistka. Kibice na Wimbledonie, z którymi rozmawiał nasz korespondent Bogdan Frymorgan, niezmiennie trzymają kciuki za naszych.
3: Jest wspaniała, w ogóle kochamy, zawsze staramy się oglądać, kibicujemy z całego serca.
11: Było świetnie i tak trzymać.
12: Jest wzorem dla młodych tenisistów i tenisistek?
11: Na pewno jest wzorem, wszyscy są wzorami. I Iga, i Maja, i Hubert.
13: Mam bardzo ciężki sezon, czyli próbuję w rankingu dotrzeć jak najwyżej może.
12: No i ta presja obrony tytułu, prawda?
13: Oczywiście, no ludzie są niesprawiedliwi, bo nikt latami nie wygrywa, oprócz Nowaka oczywiście.
12: O, czyżby to był wasz faworyt?
13: Tak!
2: To jeszcze słowo o Polakach. Po południu spotkanie Huberta Hurkacza z Tomem Polem. Z Wimbledonem pożegnał się już Kamil Majchrzak, niespodziewanie przegrywając w 5 setach z Amerykaninem Zakarem Swajdą. Kolejne fakty o 1:00 przygotuje i przedstawię Arkadiusz Stępień-Miernikowski, a ja życzę spokojnej nocy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival. Oh, this-

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Około 900 hektarów spalonych lasów i pól. Południe Francji zmaga się z ogromnym pożarem. Po katastrofie ekologicznej przy zaporze pilchowickiej służby zutylizowały już 11 ton martwych ryb. Ministerstwo Energii rekomenduje odwadnianie zalanej małopolskiej gminy Bolesław. Wójt w związku z tym apeluje o pieniądze z budżetu państwa. Południe Francji walczy z rozległym pożarem. Ogień, który wybuchł w departamentach Aude i Hérault, strawił już około 900 hektarów lasów i pól. Z żywiołem walczą setki strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Akcję utrudnia silny wiatr osiągający do 70 km na godzinę. Przy zaporze pilchowickiej, gdzie doszło do katastrofy ekologicznej, ruszyła budowa wielkiej zapory, która ma przechwytywać zanieczyszczony muł, który spływa dalej do rzeki Bóbr. Poniżej tamy rozciągnięta zostanie też sieć na martwe ryby. Do tej pory służby zutylizowały już 11 ton. To efekt opróżniania jeziora i braku tlenu w wodzie. Jak poinformował wczoraj wicestarosta Zbigniew Grześków, woda w kranach jest zdatna do picia, ale ludzie powinni unikać kontaktu z rzeką.
2: W tej chwili tylko prosimy, nie korzystać nawet w formie spływów kajakowych do jakichś ustabilizowania się tych warunków z rzeki Bób, w tym łącznie ze spływami kajakowymi, nie mówię już o kąpieli.
1: Mieszkańcy domagają się wyjaśnień, dlaczego proces opróżniania jeziora ma tak tragiczne skutki.
3: Gospodarstwo agroturystyczne, które prowadzimy tuż przy rzece, jest trzeci rok z rzędu zamknięte, co stanowi dla nas już nie tyle sytuację niekomfortową, co dramatyczną i może się to skończyć tym, że będziemy musieli ten biznes zamknąć, a jest to biznes, który tworzymy prawie od 20 lat, jesteśmy związani z tym miejscem, bardzo dużo pracy poświęciliśmy na to, żeby ta rzeka żyła.
1: Tauron Energia tłumaczy teraz ich działanie, że skupiają się na ratowaniu rzeki, a później przyjdzie czas na analizę całego procesu, w którym brali udział także naukowcy. Czekamy na dokumentację techniczną pomp, a potem zawnioskujemy do wojewody o pieniądze z budżetu państwa. Tak mówi wójt małopolskiej gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. Ministerstwo Energii zarekomendowało odwodnianie zalanej obwodnicy miejscowości. Pompy mają zmniejszyć poziom wody o co najmniej 2 metry.
4: Możemy rozpocząć procedurę związaną z odpompowywaniem tej wody. Rekomendacja została skierowana zarówno do mnie jako wójta gminy, jak również do pana prezesa zarządu ZGH Bolesław. ZGH, ponieważ posiada tam infrastrukturę, większość działek tych zalanych stanowi własność zakładów, będzie odpowiedzialny za odpompowywanie, a my będziemy odpowiedzialni za pozyskanie środków finansowych na zapłacenie za takie działania.
5: No jest na razie jeszcze spokój, no bokami tylko woda jest i te jeziora, co się tu robią dookoła.
6: Tam po sąsiedzku zalewa bardzo. Nie widać końca tego wszystkiego.
1: Mówili mieszkańcy, a wcześniej wójt Bolesławia, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys. To działanie doraźne ma być przeprowadzone do czasu budowy grawitacyjnego odwodnienia, a gmina z problemem podtopień mierzy się już od kilku lat.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Nikogo się nie obawiam. Moim zadaniem jest przygotować odpowiedzialny, dobry program. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa, pytana o kontrkandydatów. Zdradziła też, że ma pomysł, jak zredukować zadłużenie miasta.
8: Czy problemy Krakowa mogą być rozwiązane przez mianowanego w Warszawie komisarza?
9: No i to jest znowu taka mało poważna i odpowiedzialna retoryka. Rozumiem, że nie ma innych zarzutów merytorycznych. Rozumiem, że teraz mówimy i pan redaktor pyta o komisarza. Komisarz zajmuje się, a właściwie pełniący obowiązki prezydenta, bo taka jest rola Stanisława Krycika, zajmuje się administrowaniem miastem, podejmowaniem tych decyzji, które wydają się dzisiaj niezbędne. Rzeczywiście rolą pełniącego obowiązki prezydenta, czyli osoby, która nie ma mandatu społecznego, jest podejmowanie tych decyzji, które są niezbędne i niekoniecznie mocnych decyzji strategicznych. Też nie będę tutaj w żaden sposób wpływała, bo dzisiaj jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, na decyzje, które podejmuje pan Stanisław Krasik, bo to nie jest moja rola. Uważam, że powinien administrować i podejmować te decyzje, które są niezbędne, żeby zachować stabilność.
8: Tu postawimy kropkę.
10: Lubi pani trzynastkę? Lubi pani liczbę 13?
8: Bo to 13 kandydatów jest, jak wiadomo, w tej chwili na prezydenta.
9: Zobaczymy. Krakowa. Na razie to są, panie redaktorze, kandydaci na kandydatów. Kandydaci będą wtedy, kiedy zostaną ogłoszone wybory, zostaną dopełnione formalności i wtedy zobaczymy, ile tak naprawdę
8: panie
9: jest tych kandydatów.
8: Ale kampania tak. Już trwa. Znaczy, możemy się mówić, no, oczywiście trzeba zebrać podpisy, trzeba się zgłosić i tak dalej. Kampania trwa, oni są już zgłoszeni. Kogo się pani najbardziej z tej grupy zgłoszonych? Tam się też pojawiają tacy nie do końca zgłoszeni kandydaci i nie zgłoszonych kandydatów obawia.
9: Ja się nikogo nie obawiam.
8: Marianny Schreiber się pani nie boi? Mariana Baranasia?
9: To, że nikogo się nie obawiam. Moim zadaniem jest przygotować i to już się wydarzyło, odpowiedzialny, dobry program dla Krakowa i przekonywać mieszkanki i mieszkańców Krakowa, żeby powierzyli mi funkcję prezydenta. Program oczywiście w pełni będzie zaprezentowany w momencie właściwej kampanii wyborczej, natomiast to, co mogę dzisiaj powiedzieć, to na pewno zadaniem nowego prezydenta, liczę na to, że mieszkańcy zdecydują się powierzyć mi tą funkcję, jest zapanowanie nad długiem Krakowa, bo jesteśmy jednym z najbardziej zadłużonych miast.
8: No to właśnie, jak chce
9: miast.
8: Pani to zrobić? No bo to jest zawsze pytanie fundamentalne. Albo się tnie koszty, tak. Albo się zwiększa przychody. To znaczy, szczerze mówiąc, trzeciego rozwiązania nie widzę.
9: Nie ma. W najprostszym ujęciu dokładnie tak, ale oczywiście to nie jest takie proste, jak pan redaktor powiedział. Mam rozpisany program zapanowania nad długiem miasta na najbliższe 3 lata. Trzeba zatrzymać wzrost tego zadłużenia, bo to zadłużenie rośnie. Trzeba ustabilizować i w konkretnych krokach pokazać, w jaki sposób będziemy z tego zadłużenia schodzić.
8: To jest fundamentalne pytanie.
9: I na te 3 lata, te kroki mam rozpisane. Na pewno obniżka kosztu obsługi długu, tu trzeba to nad tym zapanować, bo obsługa długu kosztuje miasto bardzo duże pieniądze. Zapanowanie nad wydatkami miasta, zwłaszcza wydatkami operacyjnymi, doprowadzenie do nadwyżki operacyjnej. Tą nadwyżkę operacyjną trzeba będzie potem przeznaczać na obsługę zadłużenia. To tak w dużym skrócie. Zwiększenie dochodów miasta, między innymi przez opłatę turystyczną, wprowadzenie opłaty turystycznej, ale nie tylko. Tutaj
8: czyli
9: jeszcze
8: turyści mają zapłacić?
9: Generalnie wolałabym, żebyśmy sięgali do kieszeni turystów, a nie do kieszeni mieszkańców Krakowa. To na pewno tak, bo jak pan redaktor zauważył, bezpośrednie sięganie do kieszeni mieszkańców Krakowa, czyli strefa płatnego parkowania, podwyżki cen biletów, podwyżki miejsc parkingowych, nie skończyło się dobrze. My musimy pamiętać, że miastem w jakiejś mierze oczywiście trzeba zarządzać jak firmą, ale tylko w jakiejś mierze, bo tutaj nie liczy się zysk, tylko przede wszystkim komfort życia.
8: Jeżeli chce pani ograniczyć wydatki, to pytanie, no bo jakoś trzeba je ograniczyć, to pytanie, za co te 3 baseny, które pani zapowiedziała, mają być otwarte? No to są jednak spore pieniądze.
9: Nie tylko 3 baseny, bo potrzeby inwestycyjne miasto ma. Będę pokazywała zarówno stronę kosztową, jak i przychody. To, że zostałam zaprezentowana w Warszawie z udziałem pana premiera i wicepremiera, jest też takim sygnałem, że rząd mocniej zaangażuje się w sprawy Krakowa. To jest dzisiaj niezbędne. Finansowanie centralne, finansowanie ze środków unijnych.
8: Czyli pieniądze na wodę i baseny będą z Warszawy poniekąd, czyli z centrali?
9: Tego nie powiedziałam. Powiedziałam, że takie środki będą też potrzebne i o nie zabiegam, natomiast nie powiedziałam, że konkretnie na baseny, bo musimy tutaj zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię. Nikogo oczywiście nie chcę straszyć, ale żyjemy w trudnych czasach i wszyscy to wiemy. I zadaniem prezydenta miasta Krakowa, jak i włodarzy innych miast, w mojej ocenie, jest przygotować nasze społeczeństwo, mieszkańców, w moim przypadku, jeżeli mieszkańcy powierzą fotel prezydenta, prezydenta mieszkańców Krakowa na niespokojne czasy. Kwestia bezpieczeństwa szeroko rozumianego, łącznie z inwestycjami, jest niezwykle ważna. My musimy zadbać o odporność mieszkańców
8: na pytanie o te baseny,
9: tak.
8: No bo to jest pytanie, skąd
9: bardzo
8: te pieniądze?
9: Proszę.
8: Jeżeli ma być na bezpieczeństwo, mają być obniżone rozmaite ceny i składki, to skąd pieniądze na 3 nowe baseny?
9: Tak jak powiedziałam, nie wyciągnie pan redaktor dzisiaj, proszę wybaczyć, programu, dlatego że jak
8: jest,
9: ja dzisiaj ten program
8: to nie jest pytanie o program, to jest pytanie o środki. Obiecała
9: to
8: pani
9: jest
8: 3
9: pytanie,
8: baseny,
9: jest
8: a ja się pytam, skąd na to pieniądze, szczególnie, że ma pani ograniczyć dług.
9: To jest pytanie o program, dlatego że ja program będę przedstawiała w sposób, w momencie, kiedy rozpocznie się
8: oficjalna kampania. Ale już pani zapowiedziała 3 baseny.
9: Będę, tak, i zapowiedziałam kwestię bezpieczeństwa, i zapowiedziałam program dla młodych, i zapowiedziałam realizację trasy pychowickiej i zwierzynieckiej, i zapowiedziałam
8: pani
9: parę innych
8: rzeczy. To jeszcze pytanie
9: natomiast
8: o te baseny.
9: Każda zapowiedź musi być połączona z finansowaniem, panie redaktorze.
8: No i o to się pytam.
9: Zapowiedziałam również o ograniczenie strefy czystego transportu, bilet 20-minutowy, zmniejszenie opłat parkingowych. I odpowiedzialny program polega na tym, że jak się obiecuje realizację inwestycji, to trzeba pokazać źródło
8: finansowania. Jak pani obiecuje 3 baseny, to ja się pytam o źródło. Bardzo proste.
9: I dokładnie, panie redaktorze, w programie, który będzie po odpaleniu kampanii, że tak powiem trywialnie, zamieszczony czy odblokowany na mojej stronie internetowej już kandydatki, będą wszystkie te informacje.
8: Dobrze, to jeszcze pytanie o zarzuty Aleksandry Owcy, kandydatki z partii Razem, która mówi, że teraz pani obiecuje baseny, ale jak pani była dyrektorką do spraw strategii i rozwoju u prezydenta Majchrowskiego, to w tym czasie zamknięta została Polfa, Wisła, nie, i w tym czasie zamknęła się też Krakowianka. Czyli no, zarzut jest taki, że zamykała pani baseny, a teraz pani chce otwierać.
9: To jest pomieszanie z poplątaniem. Ja jestem bardzo zasmucona, że radna miejska nie rozróżnia basenów prywatnych od basenów miejskich. Nie wie, jaka jest rola dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, którą pełniłam rzeczywiście przez wiele lat. No oczywiście ani w moich kompetencjach nie była w ogóle infrastruktura sportowa, tym bardziej prywatna, więc na to nie miałam żadnego wpływu, ale nie będę się odnosiła tutaj filmikami i retoryką, tylko akurat w tej konkretnej sprawie jest już kancelaria prawna i po prostu wniosę pozew, ponieważ po pierwsze nie ma kampanii wyborczej, ja jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej i tego typu kłamliwa narracja podważa moje zaufanie do mnie mieszkańców
8: pani
9: Krakowa. Ta sprawa będzie miała finał w sądzie.
8: Pani zapowiada 3 baseny, no
9: tak,
8: to się o tym
9: być
8: dyskutuje. To znaczy jakby to jest dość
9: ale
8: oczywiste.
9: Panie redaktorze, ale to są dwie różne rzeczy. Zapowiedź 3 basenów, a oskarżenie mnie o zamykanie basenów prywatnych, jak byłam dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, no to przyzna pan redaktor, że pani radna no popłynęła bardzo.
1: Zapowiedziała Monika Piątkowska w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Dalsza część jej rozmowy w Faktach za godzinę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Tu Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Szef BBN-u spotkał się z podsekretarzem obrony USA. Głównym tematem rozmów była obecność amerykańskich sił w Polsce. Sąd podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Wniosek o ekstradycję ma być wysłany w najbliższych dniach. Powiemy też o parze Rosjan, która wspięła się na jeden z najwyższych budynków w Stanach. Fakty o drugiej rozpoczynam jednak od ostrzeżenia dla kierowców od jednego z naszych słuchaczy. W zachodniopomorskim na trasie